0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Jedynka Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedzę.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: SK Szczecin News.
4: Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina, a dzisiaj porozmawiamy o Invest in Szczecin Open, który tak naprawdę rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, dokładnie 33. edycja, ale także porozmawiamy o programie DUTEK, gdzie najmłodsi mieszkańcy ze Szczecina i regionu rozpoczynają studia, a na koniec zajrzymy do Centrum Żeglarskiego i porozmawiamy także o szkółkach. Zapraszam na magazyn.
3: SK Szczecin.
4: Tak jak obiecałem, rozpoczynamy na sportowo. Przed nami 33. edycja Invest in Szczecin Open. To nie tylko gra w tenisa, ale także mnóstwo dodatkowych atrakcji. Jakich? Zapraszam na mój materiał. Moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju Invest in Szczecin Open. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zacznijmy od tego, że Invest in Szczecin Open już praktycznie przed nami. Trwają ostatnie takie przymiarki pewnie, no i już w niedzielę zaczynamy od meczów kwalifikacyjnych.
5: Tak, no to rok pracy powoli się zwieńcza i teraz tylko patrzymy w górę tam gdzieś w kierunku chmur o pogodę, żeby była dobra, bo od tego niezwykle dużo zależy i zależy od takie nastawienie zarówno zawodników, jak i szczerze powiedziawszy wiem z historii jednak już dość długiej, że też oceny superwajzora zawodników, jak jest pogoda, jak jest ładnie, to cały turniej jest lepiej oceniany. Nam się lepiej pracuje, to też jest wtedy w tej 300-osobowej załodze wszyscy są uśmiechnięci, a 300 uśmiechniętych wolontariuszy czy pracowników, to naprawdę dobrze wygląda i każdemu się taki nastrój udziela.
4: 33. edycja. Trochę czasu minęło od tej pierwszej.
5: Tak, 33. edycja to jest niezwykle, no, to jest kawał czasu, kawał historii Szczecina. Ja się zawsze śmieję, że te, tak jak te hostesy przychodzą, czy niektórzy sędziowie, to ci starsi podawali piłki gdzieś tam dawno temu, albo dopiero się rodzili, albo się jeszcze nie rodzili, no bo przecież to są, nasze hostesy są w ogóle dość młodymi osobami, raczej są to studentki. Jest to kawał historii także i naszej firmy, i mojej rodziny, bo firma jest rodzinna. Bo jest to rzeczywiście impreza, która zajmuje cały rok. W tym roku mamy jeszcze to jedno wydarzenie, bo powiedział pan o 33. edycji, ale w tym roku myślę, że ważniejszy jest ten rzeczywiście prawdziwy jubileusz, czyli 30 lat w ATP Tour, bo pierwsze trzy turnieje były rozgrywane pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Tenisa, bo to były tak zwane futuresy, czy tam satelitarny cykl, bo tak to się wtedy nazywało, dzisiaj to są to futuresy. Z pulą nagród dużo mniejszą. Natomiast od 1996 roku czwarta edycja szczecińskiej imprezy to pierwsza edycja pod auspicjami ATP i to był pierwszy challenger, który został rozegrany w Szczecinie. I tak trwamy te 33 lata wspólnie, znaczy 33 lata w ogóle, a 30 lat wspólnie z ATP. Z tego co wiem, to nawet władze ATP kogoś tu będą przysyłać, żeby nas uhonorować. Zobaczymy, mamy takie zapowiedzi, jeszcze ma to być jakaś niespodzianka, więc nie wszystko my wiemy nawet. Ja teraz przygotowując jakieś materiały, żeby troszeczkę przypomnieć historię tego 30-lecia współpracy, sięgnąłem, bo ja jestem taki chomik trochę, więc oprócz tego, że zbieram rakiety, książki o tenisie i to kolekcjonuję, no to jestem też chomik turniejowy. Wszyscy mnie zawsze w firmie ganiają, że zbieram, jak to oni mówią, te śmieci, a dzisiaj te śmieci się przydały bardzo, bo stare negatywy, stare foldery, wszystko to wyciągamy. I gdzieś tam drobnymi akcentami będziemy przypominali, że to już 30 lat w ATP. I jak spojrzałem na zdjęcia z tamtego okresu, jeszcze specjalnie wywołałem negatywy, co dzisiaj jest rzadkością, I co my wtedy wymyśliliśmy w ogóle, żeby ta impreza fajnie wyglądała, to jak na to, że to był tak naprawdę początek rozwoju, to było przecież 6 lat po tych zmianach ustrojowych, gdzie jeszcze wszystko wyglądało zupełnie inaczej, gdzie szczerze powiedziawszy, no nie, telefony komórkowe dopiero się rozpoczynały, chodziliśmy z tymi wielkimi cegłami słynnymi i to jest niewiarygodne, co nam się wtedy udało osiągnąć, jak wyglądał kort centralny, który miał tylko te ławeczki, które są dzisiaj na stałe na dole, ale u góry, gdzie dzisiaj stoi ta wielka trybuna i wieża telewizyjna stały, było biuro prasowe pod namiotem, była strefa VIP, na której potem zwycięzca, nawet było pianino, na której zwycięzca, czyli Wenezuelczyk Jimmy Szymański, nie mówiący po polsku, chociaż babcia jego była Polką, zagrał nam Chopina, więc to są takie rzeczy, ale my bodajże w piątek zorganizowaliśmy na tym korcie centralnym, rozłożyliśmy maty takie gumowe, które pamiętam jak dzisiaj, ściągaliśmy z zakładów chemicznych Police, wtedy tak to się nazywało, bo oni mieli takie te pasy transmisyjne, rozłożyliśmy to na całym korcie, ściągnęliśmy z Krakowa Boba Jazz Band, bardzo znany band takiego jazzu tradycyjnego i mnóstwo ludzi na korcie centralnym tańczyło do tego jazzu, jakieś światła załatwiliśmy, bo wtedy jeszcze nie było świateł, bo światło na korcie centralnym powstały rok później, więc no działo się i to było, wydaliśmy folder, losowanie turnieju, które dzisiaj jest czymś bardzo normalnym. I dzisiaj troszeczkę spowszedniało, kiedyś staraliśmy się, żeby każde losowanie było bardziej uroczyste, to losowanie było robione na statku Białej Floty, więc razem z zawodnikami było, no także mieliśmy już wtedy dużo pomysłów i fajnie, że to nam się nie skończyło mimo upływających lat, także pogarszającego się zdrowia, bo to wiadomo, że im człowiek starszy, tym trudniej, natomiast no, cały czas ta ekipa, która ten turniej organizuje, wiele z tych osób od wielu, wielu lat jest z nami, od kilkudziesięciu, prawie od początku, to jest coś niezwykle przyjemnego słuchać, jak ten turniej wiele im daje. Ostatnio było przemiłe spotkanie do firmy, do nas przyjechała nasza była hostesa z turniejów typu koniec 90. lat, 2000. Dzisiaj ceniona pani prawnik, która zapisywała córkę do grupy hostess i wspominaliśmy właśnie, jak ona pracowała, jak to wtedy wyglądało i ona mówi, że to jest tak dla niej ważne, że bardzo chciała, żeby córka też poczuła ten, jak to dzisiaj mówimy, wipe turniejowy, więc cieszę się, że nam się to udaje całą tą naszą ekipą podstawową utrzymać.
4: Opowiedział pan trochę historii, choć pewnie byśmy mogli jeszcze z 3-4 godziny siedzieć, jak nie więcej. Nie więcej. Właśnie, to teraz który z zawodników, którzy pojawią się na tym wydarzeniu, którzy będą na boiskach, może napisać nową historię tej 33. edycji? Jakby pan mógł właśnie powiedzieć, jacy zawodnicy się pojawią, no i kto ma największe szanse?
5: Tak naprawdę to w challengerach jest tak, że każdy może napisać tą nową historię, tak jak pan mówi, i to jest to przykład każdego właściwie prawie, każdej prawie imprezy, bo mieliśmy tutaj niezwykle znanych Hiszpanów, Felix Mantilla, Guillermo Coria, Juan Carlos Ferrero, trener Alcaraza do niedawna. To byli Juan Carlos Ferrero był rakietą numer jeden w rankingu. I ci zawodnicy nigdy nie wygrali szczecińskiego Challengera. Rzadko się zdarza. Mamy te dwie klątwy jakby, że mimo, że w Szczecinie występowało aż 63 chyba Hiszpanów do tej pory, a to jest nacja, która kocha mączkę, która kocha taką nawierzchnię, jak mamy na kortach przy Wojska Polskiego, to żaden z tych Hiszpanów nie wygrał, mimo że kilku było w finale i to my to nazywamy hiszpańską klątwą, ale mało tego, my już wiemy, że Hiszpanie też to nazywają klątwą i że do Szczecina nie warto jechać, bo żaden z nich nie wygra. No bo w ubiegłym roku też mieliśmy przecież finalistę z Hiszpanii. Tak. Przyjeżdża zresztą w tym roku też do nas. I to jest jedna klątwa. strofa druga jest taka, że nawet jak ktoś wygrał i przyjeżdża na rok później albo dwa lata później, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby zwycięzca wygrał dwa razy. Więc mamy takie dwie rzeczy, które mam nadzieję, że zostaną podtrzymane także podczas tej edycji.
4: Bo to dodatkowe emocje tak naprawdę.
5: Tak, my wszyscy się, i dziennikarze, i publiczność, i kibice się tym bardzo ekscytują właśnie, szczególnie jak Hiszpan jest w finale, bo teraz czy się uda, czy się nie uda, czy się przełamie, czy nie. No 30 lat w ATP jest jakimś takim powodem, że może Hiszpan wreszcie wygra, ale ja wolałbym oczywiście, żeby tak się nie wydarzyło. No Polacy nie mają tutaj szans ze względu na to, że nie mamy tego pierwszego garnituru, bo Hubert nie gra jakby na mączce w tej fazie sezonu, a Kamil Majchrzak i Max Kaśnikowski jadą do Australii na Puchar Davisa. Niestety mamy z jednej strony w tym tygodniu kalendarzowym jesteśmy największym turniejem na świecie. Nie ma większego męskiego turnieju na świecie, ale z drugiej strony to jest dlatego jesteśmy największy, że trwają mecze Pucharu Davisa i to jest, o ile nie jest to problemem przy innych reprezentacjach, jest to zawsze problem w reprezentacji Polski, jeżeli rozgrywa mecze o jakąś stawkę właśnie dokładnie w tym terminie. I mamy tutaj porozumienie z Polskim Związkiem Tenisowym, z Mariuszem Fürstenbergiem, kapitanem reprezentacji. Zawsze w sierpniu coś tam sobie ustalamy, kogo on mi puszcza, że tak powiem, do turnieju, bo zawodnicy garną się do tego, żeby zagrać u nas, dlatego że to jest dla nich bardzo ważne. No, są to punkty wcale nie małe, bo to 125 punktów to jest dużo. Nie, oprócz tego ta pula nagród, która ciągle wzrasta, już teraz 225 tysięcy dolarów, też robi swoje, bo ci zawodnicy jednak grają, to jest ich zawód, więc trzeba pamiętać, że grają dla pieniędzy. A z drugiej strony, jak patrzymy na listy i patrzymy na historię, na te listy rankingowe do naszego turnieju plus historia, to tak jak rzadko się zdarzało, że ten rozstawiony z numerem pierwszym wygrywał, tak często wygrywał ktoś zupełnie jakby na kogo się nie stawiało i nagle, tak jak w roku ubiegłym, Tirante, nasz zwycięzca Argentyńczyk, który przystępował do turnieju wtedy, kiedy rok temu rozmawialiśmy, przedstawialiśmy go jako jednego z zawodników, bo on nawet nie był tam na początku listy, bo był 120 któryś. Dzisiaj to jest 42 zawodnik kraju, zawodnik świata, więc minął rok. Więc to są tego typu rzeczy,
4: jak
5: że...
4: Jak rozwój może skoczyć szybko, nie?
5: Challengery są w ogóle, szczególnie te duże challengery, są tak zwanym kopem, no, do przodu, bo jeżeli wygrywasz takiego challengera, to naprawdę zdobywasz przede wszystkim dużo punktów. To trzeba naprawdę, przy 250 trzeba być w finale. Teoretycznie jest to trudniejszy turniej, więc jeszcze trudniej tam to osiągnąć. Okazuje się, że challenger już tak duży jak nasz, czyli jeden z tych największych, to jest też duże wyzwanie, no bo choćby historia pokazuje, że żaden Polak nie wygrał, mimo że grali tutaj wszyscy, Janowicz, Hurkacz, Kamil Majchrzak, on był najbliżej, bo grał w finale chyba 3 lata temu. Natomiast to jest, challenger jest czymś bardzo, bardzo takim tyglem, czyli są zawodnicy zawsze bardzo doświadczeni i zawodnicy młodzi. Zanim jeszcze
4: młode
5: powiemy
4: wilki,
5: o tych,
4: tak,
5: to się nazywa Next Gen, to jest program ATP, który, tak jak pasjonujemy się turniejem Masters Final, czyli tą najlepszą ósemką, która na koniec sezonu w listopadzie rywalizuje gdzieś tam na świecie, ostatnio chyba we Włoszech, o ten tytuł najlepszego w sezonie, to mamy też dokładnie taką samą klasyfikację tych samych zresztą zawodników, którzy występują na co dzień w turniejach, ale oni powiedzmy występują w niższych challengerach, w futuresach, i taka sama klasyfikacja jest dla zawodników poniżej 21 roku życia, nazywa się to Next Gen, kiedyś to się nazywało Young Guns, młode strzelby, no różnie ATP robi, ale chodzi o to, żeby pokazać tych młodych zawodników światu, i my teraz od chyba 3 lat jako challengery tej wysokiej rangi dostajemy, jak to ja mówię, w spadku od ATP zawsze jednego dobrego zawodnika, takiego, który rokuje. I w tym roku radziłbym zwrócić uwagę na Czecha, który właśnie z dwóch bardzo fajnych młodych Czechów. Ten jeden nazywa się Maxim Mirva i to jest zawodnik, który właśnie dostał się do nas nie z listy rankingowej, tylko z tego programu Next Gen, ale my mamy cut-off, czyli jakby ostatni zawodnik, który się zakwalifikował do turnieju z takiej listy rankingowej, jest na 190 którejś pozycji, a ten młody 18-latek jest na 211 pozycji. No to przepraszam, ale jest tylko dwóch Polaków, którzy są wyżej, bo następny Daniel Michalski jest na pozycji 400-300 którejś, więc ten Czech zrobił niewiarygodny postęp, no bo przecież on ma dopiero 18 lat. Drugi Czech, szkoda, że mówimy tak o Czechach, a nie o Polakach, Jan Kumstedt, to jest z kolei zawodnik też, on jest chyba 19-letni, który w ostatnim, w ostatnich dwóch miesiącach wygrał 3 challengery pod rząd, z tego jeden taki jak nasz, więc to też jest ogromne osiągnięcie, zostało docenione, dostał nagrodę w ogóle jakąś taką miesięczną od ATP, a u nas dostał się z listy, to też jest, bo Jan Kumstedt już jest 186 na liście, także nawet nie jest ostatni do tego odcięcia, więc na tych dwóch Czechów radziłbym zwrócić uwagę, tym bardziej, że Czesi u nas zawsze dobrze występowali, już tych zwycięzców czeskich mamy paru, a patrząc jakby od góry, no to mamy trzech zawodników z pierwszej setki, to jest Jan Choiński, Facundo Dias Acosta, Argentyńczyk. Jan Choiński, polskie nazwisko, ale żeby państwa nie zmyliło, to Brytyjczyk z polskimi korzeniami. I Marko...
4: Nie możemy naciągnąć, jeżeli wygrasz, to też prawie, że Polak.
5: I jeszcze w dodatku mówi trochę po polsku, więc, bo już przyjeżdża do nas chyba po raz trzeci. Marco Trungaletti, to jest też Argentyńczyk, dużo Argentyńczyków. I zawodnik, którego też bym zwrócił ogromną uwagę, to jest ktoś, komu na pewno będę kibicował. Oglądam, zdarzyło mi się w ostatnim czasie obejrzeć 2 czy 3 mecze jego w ogólno, że tak powiem, dostępnej telewizji, a nie w jakichś specjalistycznych telewizjach typowo tenisowych, bo w transmisjach i z Wimbledonu, i z teraz US Open widziałem, to jest Francisco Comesana i to już jest takie nazwisko no mocno znane w świecie tenisa. To jest też Argentyńczyk, on tutaj będzie rozstawiony z numerem 4. Jest Pablo Lamas Ruiz, to jest tylko dwóch Hiszpanów, to pierwszy chyba raz jest, gdzie jest tylko dwóch Hiszpanów. Oni się chyba przestraszyli tej klątwy i już nie chcą do nas przyjeżdżać. Ruiz to finalista z ubiegłego roku, na pewno będzie chciał się zrewanżować. Zresztą w ubiegłym roku pokazał bardzo solidny tenis, był bardzo ładny finał, więc mam nadzieję, że w tym roku też pogra. Andrea Pellegrino, Włoch. Jeszcze zwróciłbym na Stefano Travaglie, bo to jest też taki zawodnik, który jest znany już z ekranów telewizyjnych. Marco Cecchinato, no i Dusan Lajović, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, którzy tutaj występują. To jest znowu tak jak mówiłem o mikście, że challenger to mikst, to jest z kolei z tych starszych zawodników, którzy już nie chcą się męczyć w pierwszych rundach, bo znają już swoje miejsce na ziemi. W pierwszych czy w drugich rundach jakieś 250 wolą przyjechać na challengera. To Serb, który nie ma zbyt daleko do nas, więc przyjeżdża. On jest 160 numer w rankingu ATP, także zupełnie skład jest bardzo fajny. Jest zwycięzca sprzed chyba 3 lat, Zdenek Kolarz, też Czech, także no będzie się tutaj działo. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o tenis, to na pewno, tak jak ja już niejednokrotnie mówiłem także na antenie Eski, że te rankingi, to są rankingi tylko i wyłącznie dla takiej publiczności, która nie do końca siedzi w tenisie, bo dokładnie wiemy, że te rankingi w ciągu, pokazaliśmy to, co przed chwilą powiedziałem o Tirante, o zwycięzcy w ubiegłym roku, ale też jest na liście oczekujących, czyli takich, którzy nie załapali się do tej 20, którą daje nam ATP, bo potem są jeszcze dzikie karty i tak dalej. Nie będę tutaj zanudzał na antenie. 32 prędzej zawodników będzie występowało, to do tej 20 nie zakwalifikowali się i są na liście oczekujących, jakby ktoś miał kontuzję. Thiago Seibold-Wild, czyli zawodnik rozstawiony z numerem 1 w naszym turnieju w ubiegłym roku. No i jeden z najbardziej znanych zawodników hiszpańskich, Roberto Carbaez Baena. To jest naprawdę top. On w zeszłym roku był rozstawiony u nas chyba z 2, albo nie, był na początku rozstawiony z 1. Wycofał się, bo dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii i zdobył decydujący punkt w meczu Pucharu Davisa. I Hiszpania awansowała tam do do finału chyba. Bo to jest taki turniejowy teraz Puchar Davisa. Więc to są tego typu zawodnicy. A on się nie dostał do naszego turnieju. Zawodnik, który był już w pierwszej dwudziestce i to przez wiele, wiele tygodni, łapał się tam gdzieś w okolicach nastego miejsca. Więc to gwarantuje, że ten poziom tenisowy będzie bardzo, bardzo wysoki. Polacy, no na pewno szczeciński akcent, który bardzo się cieszę, szczerze mówiąc, że wreszcie doczekałem się, że mogłem Szczecinianowi już w ubiegłym roku też taki ukłon zrobiłem, ale że mamy taką ekipę w Szczecinie. Łukasz Markowski, tutaj chwała dla trenera, bo robi doskonałą robotę od wielu lat. Wychował fajnych chłopaków, takich, którzy już zdobywają punkty ATP, oczywiście po mniejszych turniejach, ale jeżeli w Szczecinie jest ten turniej większy, to dlaczego oni mają nie zagrać u nas? Także Kacper Kniter, zawodnik, wicemistrz Polski, obecny seniorów i zawodnik, który już ma na koncie kilka punktów do rankingu ATP zdobytych w mniejszych futuresach. On dostanie dziką kartę, więc będzie rywalizował z tymi wszystkimi, o których mówiłem, i to bez potrzeby kwalifikacji. Drugą dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli nasz zwycięzca wielkoszlemowy z ubiegłego roku, z dwóch turniejów, bo on wygrał Wimbledon i wygrał US Open w Deblu. To taki zawodnik, na którego ja też jakby postawiłem. No, Tomka Berkietę, tylko Tomek Berkieta, który mógłby do nas przyjechać i nawet takie były ustalenia, no dostał niestety, że tak powiem, przykaz przyjechania na uczelnię, bo on wybrał ten tor akademicki, jeżeli chodzi o swoją karierę, czyli pojechał do Stanów i musiał się tam stawić na początku września, więc już się nie załapał, że tak powiem, na nasz turniej, mimo że wcześniej rozmawialiśmy o tym, że zagra, i szkoda, bo też by był zawodnikiem, który dostałby od nas dziką kartę, bo z rankingu oni się nie kwalifikują. Natomiast myślę, że trzecia karta no pewnie trafi do... Na razie czekamy, jeszcze nie mówię do kogo, dlatego że zawsze jest taka ewentualność, że w tym tygodniu właśnie już parę razy przy tej naszej 33-letniej historii zadzwonili zawodnicy, którzy na US Open gdzieś tam odpadli i stwierdzili, że chcieliby się odbudowywać na mączce, bo to jednak tak jak mała skocznia do odbudowy dla skoczków, to tak samo mączka dla tenisistów. Więc ja jeszcze trzymam, natomiast na pewno ta trzecia dzika karta trafi do Polaka, także będziemy mieli trzech Polaków w turnieju głównym, chyba że się ktoś zgłosi właśnie z takim rankingiem i po US Open jeszcze w tych ostatnich dwóch czy trzech dniach. Także tą dziką kartę ogłosimy. Eliminacje to tylko oczywiście eliminacje gramy na 24 zawodników, 6 z nich awansuje do turnieju głównego i zagra tam minimum 4 Polaków, bo tyle dzikich kart przyznamy i te dzikie karty trafią także do Szczecinianina, no do młodych, przede wszystkim stawiamy na młodzież, to co ja cały czas mówię, po to są turnieje w Polsce, żeby ci młodzi się rozwijali, bo zawodnik polski, który ma 2 punkty ATP, ma 26 lat, no przepraszam, ale już dla mnie nie rokuje. Trochę w tym tenisie siedzę, a ktoś, kto ma 2 punkty, a ma lat 19, no to jeszcze cały czas mam szansę pomóc mu w karierze i tak się staram robić.
4: To tak, teraz na kortach będzie światowo wysoki poziom, ale oprócz meczów też jako organizatorzy przygotowaliście atrakcje dla osób, które przyjdą właśnie na przykład po kortach, żeby coś ciekawego posłuchać, zobaczyć czy obejrzeć.
5: Tak, to jest nasza tradycja i z tego słyniemy tak nas chwali nas ATP i pokazuje jako przykład, jak można połączyć tenis z czymś więcej, nazwijmy to, bo to trudno nazwać, bo to nie jest jedna impreza. Tych imprez jest parę i oczywiście my jeździmy trochę po turniejach i są też turnieje, które robią bardzo, bardzo podobnie, czyli że ten program taki dodatkowy jest bardzo bogaty. To nie jest tak, że my jesteśmy jak jedyni, natomiast większość turniejów challengerowych to są turnieje, one są z mniejszymi budżetami. Mamy ten budżet rzeczywiście bardzo wysoki, bo powyżej 5 milionów złotych i to jest...
4: Jak to się mówi, można grać i się bawić.
5: Można grać i się bawić, no po to jest, bo po to sponsorzy tutaj do nas przychodzą i ten budżet zapewniają, że wiedzą, że mają po prostu dobry produkt, nie tylko produkt marketingowy w formie tenisa, który się teraz doskonale sprzedaje przecież w Polsce, ale też produkt marketingowy w postaci stref biznesowych, festiwalu, spotkania z aktorami, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ten networking biznesowy tutaj dość mocno się rozwija na wielu płaszczyznach. Takimi podstawowymi imprezami dodatkowymi, które u nas są, to są cztery właściwie. Pierwsza to jest ten tradycyjny festiwal, który jest rozgrywany już od u nas od bardzo wielu lat, bo chyba od 97 roku, kiedy to rok po rozpoczęciu współpracy z ATP okazało się, że mamy może Ewa Bem przyjechać i tak dalej. Tak rozpoczęliśmy festiwal muzyczny. W tym roku zmieniamy jego formę, jako że no, czasy się zmieniają. Chcemy troszeczkę iść z duchem czasu. Zamiast szukać jakichś takich, przepraszam za słowo, ale muzycznych zapchaj dziur, bo budżet jest nie z gumy, więc jak chcemy gwiazdy, to musimy gdzieś na tą pierwszą część festiwalu dawać zawsze zespoły, które są na początku kariery. Różnie to bywa też z trafieniem, mimo że oczywiście przysłuchujemy. To postanowiliśmy, że robimy festiwal już nie tylko muzyczny, ale festiwal, nazwijmy to kulturalny, czyli kino, komedia, muzyka. I w tym roku właśnie w ten sposób wystartujemy. Zaczynamy kinem. Dwa dni kino z DJ-em oczywiście, ale kino tenisowe. Gramy, będziemy wyświetlać w przestrzeni kortów i to jest za absolutnie za darmo dla szczecinian i gości, którzy chcą odwiedzić korty. Od 20:30 jest wstęp wolny na korty. Jeszcze się można załapać na końcówki meczów. Wyświetlamy filmy Challengers w poniedziałek, Wimbledon we wtorek. Więc takie absolutnie tenisowe hity. Potem mamy scenę impro. Kochamy impro, więc to jest w ogóle super coś, co się rozwija. Ja i przy festiwalu wakacyjnym Miasta Kobiet i przy jakichś innych imprezach często korzystamy z tej formy rozrywki, bo jest bardzo fajna. Więc mam nadzieję, że tutaj ekipa bardzo dobra zresztą wciągnie publiczność turniejową w te swoje meandry występów, jak to zawsze na tych scenach impro bywa. Tomek Jachimek, czyli gwiazda, no nie tylko telewizji, ale i szkła kontaktowego, ale stand-upu, przyjeżdża właśnie ze swoim programem stand-upowym. A potem już jest końcówka muzyczna, czyli Mezo i Liber. W piątek, w sobotę takie duży set DJ-ski ze znanymi DJ-ami, którzy specjalnie przygotowują program na to, więc myślę, że będą się wszyscy dobrze bawili, więc to jest taki czas, który dajemy nie tylko tym, którzy mają bilety, zaproszenia i którzy są fanami tenisa, ale też chcemy zaprosić ludzi z miasta, którzy chcieliby posłuchać, pobawić się, pooglądać
4: i najlepiej zostać na długo.
5: Ale właśnie o to chodzi, bo my mamy przykłady przez te 30 parę lat od bardzo, bardzo, bardzo wielu osób, które często byli to nasi sponsorzy, którzy mogę powiedzieć, że to byli nasi sponsorzy, a oni do dzisiaj przychodzą i oni mówią, gdybym wtedy gdzieś tam nie pracowała w takiej firmie, czy nie dostała karnetu i nie zobaczyła tego tenisa na żywo, to nigdy bym się tak nie zainteresowała. Teraz okazuje się, że ci ludzie więcej wiedzą nieraz o turniejach, które się odbywają niż ja, bo siedzą przed telewizorami i w ten tenis się wciągnęli, a od tego się zaczynało, więc dlatego chcemy zapraszać osoby niezwiązane z tenisem, żeby sobie ten tenis zobaczyły przy okazji wydarzeń kulturalnych. Mamy oczywiście festiwal, mamy oczywiście turniej artystów, który jest też stałym takim punktem naszego programu od tak wielu, wielu lat i tutaj się nic nie zmienia. Znowu mamy 30 chyba 5 czy 6 artystów, którzy będą występowali i to mamy artystów z bardzo różnych nie wiem, i sceny, i filmu, i muzyka, i kabaret,
4: dziewczyny,
5: chłopaki, więc jest tego naprawdę, będzie się działo. Mamy też nowe osoby, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja bym chciał cały czas, żeby ten festiwal sobie rósł i jest Amanda Mincewicz, Jerzy Gudejko, czyli kategoria kobiet, kategoria mężczyzn. Będzie bardzo fajnie, że oni przyjeżdżają i ten Turniej artystów Sets Open odbędzie się w ostatni tam weekend. Od czwartku zaczynamy losowaniem. Piątek, sobota, niedziela gry.
4: Z tego co słyszałem, to chyba też będzie nasza prezenterka Kasia Węsierska.
5: Będzie Kasia Węsierska, ona występuje, o to tak ładnie nawiązaliśmy do tego, bo kolejnym ważnym punktem programu jest turniej VIP, taki turniej Lucky Doubles, gdzie pary są losowane albo dobierane od partnerów, także tak jak u was ta para jest dobrana, więc Kasia ze swoim partnerem, podobno nieźle gra w tenisa, będą grali w turnieju VIP, on jest rozgrywany w piątek i sobotę, także zapraszam na korty, żeby to zobaczyć. Wszystkich, którzy mają latorośle małe, zapraszamy z kolei w czwartek. W czwartek jest Dzień Dziecka, czyli Kids Day, PKO TFI Kids Day. PKO wraca do nas, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, po latach kiedyś jako pionier było wiele lat sponsorem tego wydarzenia i to jest przepiękne wydarzenie, bo tam mamy niepełnosprawnych, którzy grają w tenisa, mamy mnóstwo dzieciaków, turnieje, zabawy, a w tym roku jeszcze wprowadzamy jedną rzecz, a mianowicie po południu, jeżeli ktoś przyjdzie z dzieckiem, będzie mógł wejść na obiekt i dziecko będzie mogło wziąć udział w takim pokazowym treningu właśnie dla takich maluchów, po to, żeby może to jest ten moment, kiedy złapie rakietę po raz pierwszy, a potem już jej nie wypuści, jak wielu z nas, gdzie zaczynaliśmy jako dzieci i do dzisiaj gramy. Także czwartek jest absolutnie zdominowany przez dzieci, piątek, sobota to artyści VIP-owie. Cały tydzień mamy też program Korty z klasą, to jest program kierowany do szczecińskich szkół i to cieszy się ogromną popularnością. My już mamy chyba pozamykane wszystkie listy, chociaż ciągle dzwonią dyrektorzy szkół, że chcieliby klasy wysłać. Pokazujemy tym wszystkim młodym ludziom, jak jest robiony tenis. Oni zaglądają do stref, do których żaden kibic nie zajrzy, bo tam, gdzie zawodnicy, no generalnie tam, gdzie dzieci do podawania piłek, żeby poczuli tą atmosferę. Pokazujemy im, jak kibicować przy okazji, jak tylko rozgrywane są mecze, to mają okazję nauczyć się tego kibicowania na żywo.
4: To tak na koniec jeszcze tylko przypomnę, że jak już nasi słuchacze pojawią się na kortach, to warto też odwiedzić naszą pomarańczową strefę. My tam będziemy, gadżety już są przygotowane i safe już też czeka na rozbrojenie.
5: Tak jest.
4: Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
3: SK Szczecin.
4: A teraz zapraszam na materiał przygotowany przez naszą reporterkę Oliwię Rudnicką.
0: Tym razem wracamy z tym samym projektem, ale trochę w innym wykonaniu. Więcej na ten temat powie Aneta Zierke z ZUT-u.
2: Będziemy rozmawiać o kolejnej edycji Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego. Jak pewnie wiesz, to jest jubileuszowa już edycja i przygotowaliśmy wiele ciekawych rzeczy.
0: Kilka razy rozmawiałyśmy na ten temat.
2: Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2010 roku, czyli powinna być 16, ale mieliśmy, pamiętacie, i COVID był, i mała przerwa, więc prawie, że jesteśmy równo, ponieważ jest to 15 edycja.
0: Mhm. I co tym razem? Bo jesteś dzisiaj ze specjalnymi gośćmi.
2: O tym za chwileczkę, a ja tylko powiem jedną rzecz, że program jest znowu zmieniony w 100%.
0: Zawsze jest zmieniany. No, ja nie wiem, jak to jest.
2: Ale Oliwia, wiesz dlaczego? Dlatego, że studenci, którzy przyszli na 13 edycję, powiedzieli, że przyjdą na 14. Potem powiedzieli, że przyjdą na 15. Więc związują mi ręce i ja muszę za każdym razem mieć zupełnie nowy program właśnie dla nich.
0: A pomysły ci się nie kończą?
2: Całe szczęście mamy tak dużą uczelnię, tak dużo wydziałów, że jeszcze jestem drugie tyle w stanie wykonać.
0: No to co tym razem czeka na nich?
2: No same fajne rzeczy. Na początek chciałabym powiedzieć, że część naszych wykładowców to studenci drugiego stopnia studiów, więc jak gdyby troszeczkę średnia wieku wykładowców nam się obniżyła. Będą cudowne tematy, na przykład takie jak niedźwiedź rozróżnia

0: Na Wydziale Ekonomii zabawimy się w agencję reklamową. Będzie fabryka sloganów sprzedaj niesprzedawalne. No i ciekawa rzecz też będzie na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska. Będziemy budować magnetyczne wieże, czyli będziemy poznawać tajniki konstrukcji wież. Będzie też postaw pierwszy krok w Game Dave, czyli będziemy tworzyć własną postać do gry na Wydziale Informatyki. Będziemy sprawdzać, do czego nam się przydają śmieci w temacie jak zrobić filtr i właśnie ze śmieci, czyli akcja filtracja i chyba taki creme de la creme w tym roku po raz pierwszy. Wykładowcą będzie sam pan prorektor profesor Telesiński i będzie wykładał temat matematyczna podróż na Marsa. Gdybyście państwo wiedzieli, jak pan prorektor się przygotowywuje do tych zajęć, to będzie prawdziwa kosmiczna misja, a matematyka będzie tylko w tle.
1: Studenciaki zdążą to wszystko zrobić?
0: Muszą, mają na to cały ten semestr do końca grudnia. Będziemy to wszystko realizować. Mam nadzieję, że będą tak samo zadowoleni jak za każdym razem.
1: Kto w ogóle będzie wśród studentów? Kogo zapraszamy?
0: No, studenci, już mamy rekrutację zamkniętą, bo odbyła się ona 1 czerwca. Oczywiście zniknęła w większej mierze już po kilkunastu minutach, ale ruch
1: jak
0: na...
1: Co roku.
0: Jak co roku, ale ruch na listach toczy się cały czas i nawet jeszcze dzisiaj dokonywaliśmy zmian, bo okazuje się, że czasami kolidują te zajęcia nasze dudkowe z tym, co studenci robią poza naszą uczelnią, więc jeszcze są rotacje, jeszcze się dostają osoby z list rezerwowych, więc radość wielka jest po tamtej stronie. Będą po prostu mogli studiować i tylko jeszcze ważna informacja. To jest rekordowa ilość studentów na naszym Dziecięcym Uniwersytecie Technologicznym. Mamy ich 430 i mamy 27 grup, nie 26 jak do tej pory.
1: No to z roku na rok przybywa tych studentów.
0: Ale już więcej nie przyjmę. Studenci,
1: ja
0: kochani,
1: myślę, że przyjmiesz. Nie. Tak samo jak zrobisz program dla dorosłych, na który bardzo czekam.
0: No pamiętasz, że będzie ten kampus złoty, ale trzeba po prostu znaleźć jeszcze chwilę wolnych przerobów, ale teraz dla mnie najważniejsze i dla uczelni jest Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, ponieważ będzie inauguracja i tym razem robimy to przy współpracy z Wojskiem Polskim.
1: No i jaki jest plan na tą inaugurację?
0: To może już oddamy głos panu kapitanowi Piotrowi Prokopowi.
2: W ramach inauguracji będzie stworzona specjalna strefa wojskowa, w której funkcjonować będą i prezentować się będą jednostki wojskowe ze Szczecina oraz pobliskich miejscowości. Będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy i ten ciężki, i ten lekki, ale także i porozmawiać z żołnierzami o tym, jak wygląda ich codzienna służba, jaka jest specyfika tej służby. Ale wojsko to nie wszystko, bo będą także dwie szkoły, które kształcą kadetów, czyli te przyszłe osoby, które myślą o tym, żeby kiedyś związać się z wojskiem. Są to szkoły, których klasy uczestniczą w programach edukacyjnych Ministra Obrony Narodowej, czyli oddziałach przygotowania wojskowego.
1: Czy to będzie coś tylko dla chłopców, czy także dla dziewczynek?
2: Absolutnie, to będzie dla wszystkich, że tak powiem, dla wszystkich i dla młodych studentów, ale także i dla rodziców i dla ich znajomych. Będzie można przyjść, będzie można porozmawiać, będzie można zobaczyć ten sprzęt, którego na co dzień na przykład nie ma w Szczecinie, czyli chociażby Bayraktar, który będzie.
0: Panie kapitanie, no bo ja jestem bardzo szczęśliwa, miałam takie marzenie, żeby się pojawił właśnie Bayraktar na inauguracji. Marzenie było takie mało ziszczalne, ale okazuje się, że jeżeli wojsko się do czegoś bierze, to marzenie zostało spełnione, za co bardzo serdecznie koordynatorowi strefy bardzo serdecznie dziękuję. To będzie urządzenie, które ma 12 metrów szerokości, rozpiętości skrzydeł.
2: Widać, spełniamy marzenia.
0: Spełniamy marzenia. Znaczy na razie moje, ale dalej mam nadzieję, że i dzieci, studenci, przepraszam, nie będę się wypowiadać o nich, dzieci, studenci będą również zadowoleni, że zobaczą to na własne oczy.
1: Tak, ja myślę, że nie tylko studenci, ale także właśnie ich rodzice też będą w niebo wzięci.
2: Bayraktar to będzie jednym z tych właśnie większych, ale na przykład tutaj 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie miała na przykład dwa drony.
3: Witam państwa serdecznie, plutonowy Sekuła, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej w strefie edukacyjno-promocyjnej Sił Zbrojnych, które zaprezentują się na Dudku. Będzie stoisko promocyjne 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na której zaprezentujemy państwu indywidualny sprzęt wyposażenia żołnierza, jak również żołnierze, instruktorzy, jak również rekruterzy wprowadzą w tajniki naszej służby.
1: No, czyli będzie się działo na tej inauguracji, ale w sumie co roku się dzieje, bo co roku

0: Aneta musi coś wymyślić. Coś innego, czego
1: ale
0: jeszcze nie
1: było. Ale chyba w tym roku po raz pierwszy pojawi się wirtualna strzelnica na Dudku, z tego co pamiętam.
2: Tak, bo
1: to jest też ta taka innowacja, która będzie jednym z zajęć.
2: Tak, bo to wystawa wystawą podczas inauguracji, ale w trakcie studiów jednym z punktów, które studenci będą musieli zaliczać w swoich indeksach, będzie właśnie wirtualna strzelnica i będzie tam bodajże też taki punkt pokazowy pierwszej pomocy. Również będzie można poznać, jak stworzyć plecak pierwszej pomocy.
0: To w takim razie, gdzie i kiedy się widzimy?
2: Widzimy się 12 września. Inauguracja jak zwykle podzielona jest na dwie tury. Połowa studentów rozpoczyna o godzinie 10, druga połowa o godzinie 12. Przy czym strefa promocyjno-edukacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie czynna od godziny 9 do 14. Czyli zapraszamy ciut wcześniej naszych studentów do tego, aby mogli sobie pozwiedzać tę strefę, porozmawiać z żołnierzami, może zrobić sobie zdjęcie, przymierzyć.
1: Bardzo łatwo będzie ją można znaleźć ze względu na to, że znajdować się ona będzie jakieś 100 metrów za kołowym transporterem opancerzonym Rosomę. Mhm.
0: No myślę, że nie da się przeoczyć takich rzeczy.
1: Raczej nie.
2: Raczej nie. I tej ilości żołnierzy i kadetów również nie.
0: No to tym bardziej. No to co, w takim razie się widzimy na miejscu, bo oczywiście Radio SK również będzie na miejscu, będziemy robić relacje stamtąd, więc czekajcie.
2: Ja taką mam nadzieję, pani redaktor, mam nadzieję, że zapytacie naszych studentów, jak było i czego oczekują w nowej edycji.
0: Bardzo chętnie z nami rozmawiają, więc ja myślę, że nie zawiedziemy się w tym roku.
2: To ja również.
0: Super, w takim razie dziękuję pięknie.
2: Również dziękuję.
1: Dziękuję.
3: SK Szczecin.
4: Oliwia Rudnicka zostaje przy mikrofonie, tylko zmienia się goście. Tym razem będzie o Centrum Żeglarskim. Posłuchajcie.
5: A moim dzisiejszym gościem jest dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, Krzysztof Łobodziec. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
5: No to w takim razie jakie są plany na ten sezon?
6: Żeby była piękna pogoda wiecznie, tak jak teraz jest dzisiaj. Dzisiaj jest piękna pogoda, wiecznie, słoneczko, także żeby to była taka pogoda, ale tak na serio to chcielibyśmy, żeby wszystkie imprezy, które mamy w tym roku zaplanowane, wyszły, żeby żeglarstwo było bezpieczne, bo to też jest bardzo dla nas ważne. Mamy regaty dla zawodników z niepełnosprawnością, które też organizujemy u siebie jak co roku od paru lat, bo to jest też jakaś taka nowa nasza formuła. Fajne łódki specjalistyczne, przygotowane dla takich zawodników. Ja zawsze mówię, że to są zawodnicy, którzy pierwsi w sezonie właśnie zaczynają treningi i ostatni kończą trenować. Także to są takie ambitni żeglarze. I to są te zawody, one zupełnie inne emocje wzbudzają, bo to też można sobie przyjechać, pooglądać, jak to wygląda. Łódki są kolorowe, bardzo kolorowe te jachty, na których pływają nasi zawodnicy. No i się cieszymy, że w tym roku po raz kolejny udaje nam się zrobić tą imprezę. Ale my też na przykład mamy teraz szkolenia na oficerów łącznikowych. Za parę tygodni temu robiliśmy nabory na oficerów łącznikowych. To są ci ludzie, którzy pomagają załogom międzynarodowym, ale też naszym polskim załogom, które przypływają do Szczecina, czuć się tutaj jak u siebie w domu. Żeby potrzebują czasami prostych rzeczy do załatwienia. To są tacy przewodnicy po tym, co się dzieje w Szczecinie. Także cały czas coś się tam wydarza i ci nasi oficerowie łącznikowi są zawsze dobrze przeszkoleni. Dla nas istotne, że muszą znać języki. Czasami takie bardzo specyficzne języki, nie rzadko kiedy u nas mogą się trafić. Ja powiem, że w 2017 roku, jak mieliśmy żaglowiec z uczestnikami, którzy rozmawiali w języku arabskim, to też byli zawodnicy, znaczy była dziewczyna, która gadała po arabsku, także też takie postacie się u nas znajdują.
0: No to ciekawe.
6: Tak, ciekawie. Także szykujemy się pełną parą.
0: No super.
6: U nas jest pełno tych kursów, także my ja już nie rejestruję tego, kiedy robimy. Mamy na żeglarza jachtowego, mamy non-stop kursy motorowodne, które są... Także tych kursów robimy bardzo dużo, bo to są i narciarz wodny, to jest rzadki kurs akurat, bo trzeba mieć specjalnie do tego przystosowaną jednostkę. Też troszkę inaczej ten kurs wygląda. Trzeba mieć już uprawnienia motorowodne, także my robimy taką całą sekcję tych kursów, bo od żeglarza jachtowego, sternika, kursy motorowodne, podstawowe, później troszkę bardziej rozszerzone. Robimy tak samo kursy na radio operatora. U nas tak samo się odbywają, bo przecież wiadomo, że żeglarze pływający po morzu, no, korzystają z radia, tej łączności. No wiadomo, ze względów bezpieczeństwa głównie to do tego służy. Także robimy na wszelkich poziomach szkolenia i tego jest bardzo dużo. Czyli wszystko, co sobie wyobrazicie, co mogłoby się odbyć odbywa się na wodzie, to my to robimy.
5: Mhm, czyli na kurs narciarza nie może każdy przystąpić?
6: Może każdy, kto ma uprawnienia już motorowodne wcześniej zrobione, no bo tutaj trzeba już mieć umiejętności i faktycznie to tak wygląda mniej więcej etapami. Czy jak w życiu wszystko po kolei idzie.
5: Czy są jeszcze jakieś wymagania?
6: No trzeba chyba tam być pełnoletnim, ale pewności nie mam.
5: I co po takim kursie się ma?
6: No można sobie na przykład ciągnąć za sobą na przykład teściową na nartach wodnych i jest wtedy fajnie. Jak ktoś na przykład nie lubi swojej teściowej, albo na przykład, że ją bardzo lubi, to może wtedy ją na nartach wodnych z tyłu za swoją motorówką, tudzież wypożyczoną ciągnąć.
5: To jak wygląda w ogóle szkółka żeglarska? Kiedy się zaczyna? Kto może brać udział?
6: No ja zaczynałem swoje żeglarstwo w wieku 6 lat, więc można zaczynać bardzo wcześniej. Fakt, że te dzieci 6-letnie są naprawdę bardzo małe i my raczej szukamy uczestników troszkę starszych. Bo to dzieci już są troszkę, no, mniej się boją, bardziej rozgarnięte i faktycznie te najmniejsze dzieciaki u nas zaczynają i ta szkółka prowadzą u nas dwóch bardzo wyspecjalizowanych i doświadczonych instruktorów, bo to jest jedno z trudniejszych, że miejsc na naukę dla dzieciaków, ponieważ, znaczy, to musi instruktor być naprawdę doświadczony, ponieważ te dzieciaki trzeba dużo serca włożyć, odpowiedzialności, bo to jest bardzo odpowiedzialne, jak masz dziesiątkę dzieciaków na wodzie, które, no, woda jest jednak żywiołem, który nie jest do końca najbezpieczniejszy. Oczywiście staramy się to jakoś okiełznać i nikomu się nic złego nie dzieje, aczkolwiek faktycznie tam ci instruktorzy nasi muszą włożyć dużo cierpliwości, dużo bezpieczeństwa. Oni na zawsze to obserwują, jak to wygląda. Dzieci zaczynają tą szkółkę od podstawowa łódeczka, to jest taka klasa optymist, zresztą sam na niej pływałem. Mała łódeczka, taka wygląda troszeczkę z wyglądu podobna do mydelniczki, także to jest taka, my to zawsze nazywaliśmy mydelniczka, także to jest taka mała łódka szkoleniowa, bardzo popularna na całym świecie. Jestem przekonany, że to jest najbardziej popularna klasa na całym świecie żeglarska, także wszyscy żeglarze, czy to duzi, czy to mali, jeżeli zaczynali od szkółki tego typu, to na pewno zaczynali od optymista, także to jest taka klasa szkółkowa, ale oczywiście w tej klasie rozgrywają się i mistrzostwa świata i Europy, także później już im starsze są dzieciaki, tym bardziej profesjonalnie pływają. U nas to tak samo wygląda. Dzieci zaczynają od szkółki. Najbardziej doświadczone dzieciaki, albo te, które faktycznie przejawiają tę zaciętość rywalizacji, walki i tego talentu, bo to jest też bardzo ważne. Nasi trenerzy ze starszych już sekcji, ale też optymista, tych bardziej doświadczonych, regatowych sekcji, wypatrują tych zawodników zawsze i wyciągają ich później już do swoich tych takich regatowych sekcji. Później tam awansują, jest grupa A, grupa B. No i ta profesjonalna, taka najbardziej regatowa, wyczynowa klasa, to jest grupa A, ta grupa dzieciaków. No i jeżdżą po Polsce, Europie i świecie na regaty. Także to są, te dzieciaki biorą udział już później w tych takich najwyższych zawodach. W tym momencie nawet są nasze dzieciaki w Ustroniu Morskim, z tego co pamiętam.
5: Zapisy do szkółki są cykliczne?
6: One trwają cały czas. Jest taka możliwość, że każdy może się zapisać w danym momencie, jeśli mamy takie wolne miejsce, bo to też jest tak, że nasi trenerzy też mają swoje limit tych dzieci, które mogą wytrenować albo inaczej przeszkolić w tym krótkim czasie. To faktycznie jeżeli mamy takie wolne miejsca, to zapisy są jak najbardziej możliwe. Wystarczy do nas wejść na stronę, zajrzeć, zadzwonić, przyjechać, zobaczyć najlepiej. Miejsce jest piękne, także zapraszam.
5: I ile trwa taka nauka w takiej szkółce?
6: To wszystko zależy od tego, jak dziecko sobie szybko radzi, bo czasami dzieciaki są na tyle bystre i... Znaczy to wszystko zależy od tego, jaki jest cel, tak? No bo wiadomo, że naszym celem jest to, że chcemy te dzieci jak najbardziej zbliżyć do wody. I to jest nasz cel główny. Później te dzieci, które są najbardziej regatowe, no to trafiają do regatowej sekcji, tak? To najbardziej większe zacięcie sportowe do regatowych sekcji. Nie, one sobie tam dalej już się rozwijają tą karierę żeglarską i mogą kończyć później jako mistrzowie olimpijscy, jak na przykład nasza cudowna Agnieszka Skrzypulec, nasza mistrzyni olimpijska, także mogą do tego poziomu dojść. Agnieszka też zaczynała od optymista, także każdy musi tam przejść tą drogę. Albo mogą te dzieciaki, jeżeli nie mają takiego zacięcia regatowego, przychodzą na sekcję dla jachtów, dla uczestników na większe łódeczki typu Kariny, Skipery, i tam jest ta bardziej turystyczna zabawa, bym powiedział, ale też fajna nauka takiego żeglarstwa morskiego, bo mam też tam innych instruktorów, którzy zajmują się takim szkoleniem bardziej morskim, o tak bym powiedział, bo to są już zupełnie dwa różne odłamy, żeglarstwo regatowe, takie stricte olimpijskie, tu w cudzysłowie olimpijskie, ale też przygotowawcze, bo te dzieci, które pływają na tych optymistach, no to są już budowane w tym samym kierunku, w jakim się będą ścigali być może w przyszłości właśnie na igrzyskach olimpijskich, także ta sama formuła, przepisy regatowe i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest możliwe.
5: Jak to wygląda? Zajęć są raz w tygodniu, raz w miesiącu?
6: Nie. Zajęcia są więcej niż raz w tygodniu. Zajęcia są nie tylko... zajęć jest dużo więcej, bo dzieciaki pływają na pewno w weekendy. Czasami trenerzy robią jeszcze w tygodniu, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy jest więcej czasu, to tych zajęć jest troszkę więcej. I faktycznie, no bo to zależy nam na tym tak naprawdę, żeby jak najszybciej wyszkolić dzieci do tego, żeby osiągały sukcesy.
5: No to w takim razie jakie zajęcia czekają na nie w szkółce?
6: No, pierwsze podstawowe zajęcia, jakie są takie w szkółce, to moje ulubione zawsze były, to jest jak sobie poradzić w momencie, kiedy łódka się przewróci, bo łódki się przewracają i to jest naturalne i to jest ten pierwszy taki moment. Dzieciaki to uwielbiają, to w ogóle to jest najlepsza część szkółki, tego pierwszego kontaktu z wodą, więc wypływają na jakiś początek tu blisko mariny, trener jest na łódce obok i trenują przewrotki, bo to trzeba się nauczyć, że wiadomo, łódka się przewraca i trzeba mieć tą taką świadomość, to nie jest jacht balastowy, tak jak mówimy, te jachty, na których czy żaglowce, one się raczej nie przewracają, jak się przewracają, to znaczy, że jest coś bardzo niebezpiecznego, coś się złego wydarzyło i wtedy to już jest tragedia. tego nie chcemy, ale łódki olimpijskie, czy przygotowawcze, czy te szkoleniowe, one się po prostu przewracają i to jest naturalne. To jest część też tej walki na wodzie, żeby potrafić jak najszybciej sobie poradzić z tą sytuacją, bo przychodzi silny wiatr, te dzieciaki się przewracają i kto szybciej postawi, też dopłynie dalej, to jest najciekawsze. No, to jest ta styczność z wodą, żeby się nie bać, bo to jest pierwsza najważniejsza rzecz, bo no, najgorzej jak dziecko się boi tego, że się ma wpaść do wody, czy to jest naturalne po prostu. Dzieci są bezpieczne, bo mają kamizelki, kapoki, także tam się nic złego ma nie wydarzyć. No i oczywiście pełna obstawa też trenera, który jest szybko na motoru jest w stanie też pomóc dziecku, jak się tam miałoby coś gorszego wydarzyć, ale tam się nic złego nie wydarza. Żyję, jestem. To znaczy, że to się zdarza i to jest normalne. No i oczywiście te podstawowe takie zajęcia, no jak jest zbudowana łódka, jak trymować żagle, czyli jak przygotować te żagle, żeby jak najszybciej łódką pływać, jak wykonywać podstawowe manewry, zwroty na wiatr, zwroty z wiatrem, prowadzenie łódki na kurs. No to są takie podstawowe treningi. Także żeglarstwo jest skomplikowane, tyle mogę powiedzieć. I im szybciej dziecko zaczyna, tym jest lepiej, bo to jest dość skomplikowana dyscyplina. A dzieci, które zaczynają na przykład w wieku już 10 lat, to już jest późno. To już jest późno, na przykład, żeby zacząć taką regatową przygodę, to już jest, zaczyna się robić późno. Ci najlepsi zawodnicy zaczynają dużo wcześniej, no bo jednak faktycznie tutaj to jest bardzo złożony sport w porównaniu do każdej, może nie wiem, czy każdej, bo nie jestem w stanie prześledzić wszystkich w tym momencie dyscyplin sportowych, ale porównując do lekkiej atletyki, czy pływania, czy grania w piłkę, jest to bardzo złożony sport, no bo to dziecko oprócz rywalizacji z przeciwnikiem, ja zawsze mówię, że to jest na samym końcu, pierwsze co, to musi poradzić sobie z warunkami pogodowymi, które są zmienne zawsze, tak? No bo dzisiaj świeci słońce, wieje trochę wiatru, za chwilę będzie dzisiaj burza, z tego co wiem, i to dziecko musi w trakcie tych zawodów sportowych, tudzież jeżeli już nawet nie będzie brało udziału w zawodach, tylko będzie normalnie pływał, on musi to przewidzieć. Musi wiedzieć, jak się ubrać na tą wodę, no bo też jest ważne, żeby zabezpieczyć się przed słońcem, przed zimnem, przed wodą. Podstawowe rzeczy, no muszą wiedzieć te dzieciaki, jak być bezpieczne na wodzie. Także żeglarstwo jest na tyle rozbudowane, że to jest prowadzenie jachtu, czyli to jest to, co jest ważne. Warunki meteorologiczne, które są zmienne cały czas. No, swoje słabości, to jest trzecia rzecz, no i tak naprawdę przeciwnicy, to jest czwarta rzecz, to jest na samym końcu, żeby wygrać jakieś zawody, to regaty, no to na tym to polega, że wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów tak naprawdę, bo błędy popełniają wszyscy.
5: Oczywiście. Czyli dzieci, które przychodzą do szkółki, już muszą potrafić pływać, uczą się tego w szkółce?
6: W sensie na basenie? Czy na łódce?
5: Na basenie ogólnie. No bo jak wpadają do wody, to...
6: No tak, tak. Nam zależy na tym, że dzieci tak, że potrafią pływać i to jest jakby istotne. Oczywiście mamy w okresie zimowym, mamy zajęcia też poza wodą, w sensie poza łódkami, to są lekkie zajęcia na sali gimnastycznej. Dla starszych już jest siłownia, dla tych starszych pełnoletnich zawodników jest siłownia, ale też mamy basen, także dzieciaki na każdej płaszczyźnie szlifują swoje umiejętności.
5: Mhm. A pana zdaniem, jakie najtrudniejsze są zajęcia?
6: Nie ma żadnych, wszystkie są super. Nie ma żadnych trudnych zajęć. Ja nie wiem, jak ja zawsze, znaczy to już chyba na wyższym poziomie, jakby są te trenowania, jeżeli już jest na tym wysokim poziomie, pływa się na łódkach przygotowawczych czy olimpijskich, to chyba najtrudniejsze to jest szlifowanie tych manewrów takich, żeby robić je jak najbardziej perfekcyjnie, bo czasami, żeby wykonać zwrot, każdy potrafi, ale żeby wykonać go tak perfekcyjnie, idealnie w danych warunkach, zgranie na przykład załogi, jak pływają 2-3 osoby, czy 4 osoby na łódce, to są rzeczy, które trzeba po prostu żmudnie powtarzać.
5: Mhm.
6: I to chyba są trudne rzeczy.
5: Tak oprócz tego, to dla pana, no bo pan też brał w tym udział, nie było nic takiego, takich najstraszniejszych, najtrudniejszych zajęć?
6: Nie. Zawsze się cieszyłem na każdy kolejny trening. Jak byłem dzieciakiem, to bilet autobusowy i na trening, na basen górniczy, później przesiadka. Na pamięć znałem, tata mnie wsadził w autobus, kiedyś pokazał i to wiem, jak to się robi.
5: Mhm. Oprócz ograniczeń wiekowych, nie ma żadnych, jeśli chodzi o dzieci, które
6: oczywiście
5: są przyjmowane.
6: Że dzieciaki muszą mieć też, no, muszą być zdrowe. No bo wiadomo, że to jest jakby istotne, że nie mogą mieć dzieci problemów jakichś tam większych zdrowotnych, no bo to też jest istotne. Zawodnicy dostają przecież licencje, dostają też badania lekarskie, muszą przechodzić coroczne w poradni sportowej, także to jest jakby istotne, że te dzieciaki muszą faktycznie być zdrowe, nie?
5: I w sumie co takiego zyskują po szkółce?
6: No dzieciaki po takiej szkółce, no ja zawsze mówię, że żeglarstwo robi z dzieci z tych, to jest takie, już powie się chtane, ale z tych takich rozrobiaków, obuzów robi trochę te dzieciaki poskromione i to jest bardzo ważne, bo to jest żeglarstwo takie, no pokazuje pracę w grupie, też trochę mogą zobaczyć, jak to jest no dostać kość od pogody, no bo jednak jak silny wiatr jest na wodzie, na morzu, fale, no to te wszystkie twarde charaktery się szlifują na wodzie, a ci wszyscy, którzy są troszkę przestraszeni, pokazują, że potrafią się no, w drugą stronę dociągnąć, czyli są bardziej tacy twardzi i dzielni, no bo i bardziej samodzielni. Żeglarstwo jest ogólnie multifunkcyjne, no bo dziecko musi na przykład, to co powiedziałem wcześniej, musi na przykład nauczyć ubierać. To jest prosta rzecz, nie? No bo trzeba wiedzieć, że na wodę, jak płyniesz raz i będzie zimno, no to po prostu zmarzniesz, nie? Jak zmarzną 4 litery, no to każdy już wie następnym razem, jak się ubrać, żeby było sucho, ciepło, albo żeby było osłonić się od słońca, bo to też jest niebezpieczne, bo słońce jest jednak, potrafi nas, no, udary się zdarzają i to też jest naturalne, że na wodzie to słońce operuje, więc trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć, ubrać dobrze. Także żeglarstwo daje wiele różnych możliwości. Można później na przykład zostać dyrektorem Centrum Żeglarskiego.
5: Szkółka robi z dzieci prawdziwe wilki morskie.
6: Tak, tak jest, tak jest. I później po tej szkółce zapraszamy najlepszych regatowców do regatowej sekcji, a tych, którzy nie pałają do tego miłością aż tak dużą do regat, zapraszamy dzieciaki na pływanie na łódkach większych. I to też jest fajne, bo jakby ja zawsze mówię, że sport deklinuje sport amatorski, czyli właśnie to, że ktoś sobie pływa na żaglówkach, jak na przykład ja zawsze mówię, przykładem jest świetny mój tata, który całe życie pływa, rzadko bierze udział w regatach, albo raz na 10 lat, więc on raczej wcale tego nie potrzebuje. No ale dzięki niemu tacy powstają żeglarze, którzy dalej się ścigają, na przykład jak ja. Także ludzie deklinują ten sport, tak naprawdę amatorzy deklinują. I to jest tak, nie wiem, w piłce nożnej nie byłoby Roberta Lewandowskiego czy Cristiano Ronaldo, gdyby nie dzieciaki, które kupują ich koszulki, buty i grają w tą piłkę nożną na tych orlikach. To jest super istotne i dla nas też to jest bardzo ważne i wcale nie wszyscy muszą brać udział w regatach. Nie wszyscy muszą być sportowcami. Szukamy też prawdziwych żeglarzy i wilków morskich.
5: No to może teraz przejdziemy do regat. Czym w ogóle jest The Tall Ship Race?
6: Czym jest The Tall Ship Race?
5: Dla słuchaczy, którzy mogą po prostu nie wiedzieć.
6: Są regaty, jak sama nazwa wskazuje, races. To są zawody, na których odbywają się na różnych akwenach. Co roku gospodarzami tych regat, gospodarzem tych regat jest inny port, tam jest kilka portów i jachty pływają i żaglowce, bo to są troszkę te regaty są inne niż regaty takie typowe, na przykład olimpijskie, znaczy troszkę. One są wszystkim się różnią, bo dzieciaki ścigające się w olimpijskim sporcie ścigają się na krótkim dystansie pomiędzy kilkoma bojami. A tutaj pływają żaglowce od portu do portu i to na tym to wygląda. Są zupełnie inaczej wyglądają, zupełnie inne przepisy. To jest bardziej turystyczne żeglarstwo, takie dostępne dla właśnie tych, którzy nie idą w ten sport taki wyczynowy i płyną od portu do portu. No, co jest fajnego w tym, że tak naprawdę możemy po pierwsze dostać w kość na morzu, bo najważniejsze, co jest w żeglarstwie, ja zawsze wszystkim to mówię, to nie jest ta piękna pogoda słoneczna i taki lekki wiaterek, tylko właśnie kiedy jest źle, bo to zostaje do końca życia w głowie, w sercu i każdy to będzie pamiętał. Także można sobie przypłynąć. W tym roku tourshipy odbywają się na Bałtyku. No oprócz tego są żeglarze z całego świata, także to jest też fajne. Tam jest dużo właśnie kadetów, studentów, którzy przypływają. Często są to jachty szkolne.
4: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszewicz.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
4: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina zaczniemy od rozmowy o pogoni Szczecin. A mianowicie naszym gościem jest jeden z zawodników oraz rzecznik Dumy Pomorza. Zapraszam na materiał Mateusza Tomaszewicza.
3: SK Szczecin.
4: Będzie dużo o pogoni Szczecin. Ze mną jest Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Cześć.
7: Cześć.
4: Oraz Maciej Wojciechowski, pomocnik. Cześć.
7: Cześć.
4: Zaczniemy od okienka transferowego. Zakończyło się wczoraj i rzutem na taśmę tak naprawdę jeszcze zakontraktowaliśmy bramkarza, ale właśnie Bartek, powiedz mi, jak wyglądało to okienko transferowe w wykonaniu Pogoni, bo jak ja sobie zrobiłem listę, kto przyszedł i kto odszedł, no to z tych odchodzących można by było praktycznie 11 zrobić nową.
7: No na pewno kilku ważnych zawodników też dla Pogoni Szczecin odeszło, natomiast no przyszło kilku takich, którzy już grają w pierwszym składzie. Myślę tu o Patryku Ciszku chociażby, który już...
4: Kapitanem nawet został.
7: Dokładnie, także w tych pierwszych meczach został kapitanem i myślę, że Maciek tu pewnie potwierdzi, że jest już ważną postacią tego zespołu, mimo że to jest dopiero początek sezonu. Przyszedł dopiero co Jordi Sanchez, czyli lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy obecny. Jego jeszcze nie zobaczyliśmy, ale myślę, że ten debiut przyjdzie dosyć szybko i że prawdopodobnie już w niedzielę na Twardowskiego kibice zobaczą Jordiego Sancheza w granatowo-bordowych barwach. On sam mówił, że zawsze marzył o grze w granatowo-bordowych barwach. Co prawda chodziło mu pewnie o nieco inny klub niż nasz,
4: Barcelona na przykład.
7: Ale niech będzie, że chce w tych granatowo-bordowych barwach zagrać, więc się doczeka. I to kolejny argument, żeby przyjść w niedzielę na Twardowskiego, także zapraszam wszystkich kibiców.
4: Do meczu oczywiście jeszcze przejdziemy.
7: Tak jest. No a co do okienka, myślę, że najłatwiej to będzie podsumować kibicom i oceniać to okienko. Ja też nie chcę na ten moment sam oceniać okienka, bo jest chyba za wcześnie, aby oceniać. Trzeba dać troszeczkę czasu wszystkim
4: zawodnikom. Ale też Czurlinow już też się pokazał z dobrej strony.
7: No tak,
4: nawet
7: oczywiście.
4: Bramkę strzelił, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy bramkę na pewno pierwszą strzelił już.
7: Tak, bramkę strzelił przy Twardowskiego. Ma to już za sobą. sobą, także ostatnio też spory udział przy akcji bramkowej Janka Biegańskiego, więc na pewno też zawodnik, który może mieć duży wpływ na grę zespołu, ale mówię, jest za wcześnie, żeby te transfery oceniać. Zobaczymy po rundzie, może po roku, bo tak naprawdę tyle czasu trzeba dać zawodnikom, żeby móc ich oceniać, jaką przydatność nieśli do zespołu. Zobaczymy, na pewno jest ciekawie, dużo się działo, sporo zmian i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować na przestrzeni tego sezonu.
4: Mm-hmm. Pogoń w tym okienku transferowym tak naprawdę zakontraktowała dwóch bramkarzy, Botisa i Dąbrowskiego. Takie nazwisko, które chyba często jest u nas w Pogoni, kiedyś kapitan Dąbrowski, teraz kolejny zawodnik Dąbrowski. Co z Botisem jest złego, że no, chłopaka nie widzimy, jest kontuzjowany, więc Dąbrowski jest takim też drugim jakby wzmocnieniem na pozycję bramki, żeby ktoś rywalizował z Kożokaru?
7: Myślę, że tak, natomiast co do samego Botisa, to nie jest tak, że coś jest z nim złego, po prostu pech chciał, że miał kontuzję i mogę powiedzieć, że jest już bardzo blisko tego, aby wrócić do treningu z całym zespołem, więc to się wydarzy zaraz i będziemy mieli taką fajną, solidną rywalizację na pozycji bramkarza, bo jest oczywiście Valentin Kożokaru, no i będzie Nico Botis, który już za moment wróci, będzie Kevin Dąbrowski, który wczoraj został zawodnikiem Pogoni Szczecin, no i każdy trener chce mieć rywalizację na wielu pozycjach, w tym na pozycji bramkarza. Ta rywalizacja zanosi się na taką mocną, solidną rywalizację i niech skorzysta na tym drużyna, po prostu.
4: Odszedł między innymi Ulvestad, czyli taki no, ważny zawodnik, nie tylko pewnie dla kibiców, ale też dla trenera. Odszedł Leo Borges, więc no, jakby straciliśmy trochę zawodników, niestety przed Pucharem Polski, z którego też odpadliśmy, o tym też powiemy, ale właśnie, czy to też było może takim punktem zwrotnym, że ten Puchar Polski Pogoni nie wyszedł, ten mecz ze Śląskiem Wrocław, gdzie straciliśmy dwa ważne ogniwa przed tym spotkaniem? Może Maciek, teraz pytanie też do ciebie.
8: Mówiąc szczerze, myślę, że nie ma się co tłumaczyć, jeżeli chodzi o zawodników, których straciliśmy przed samym meczem. Wiadomo, byli to bardzo ważni zawodnicy dla nas, no ale po to mamy też szeroką kadrę zespołu, żeby po prostu inni zawodnicy dostali szansę grania. Szczególnie, że wiadomo, ile znaczy dla nas Puchar Polski, dla Pogoni Szczecin, dla Szczecina. No wiadomo, nie udało się i można sobie teraz gdybać, czy co by się stało, gdyby był Ulwa i Borgi, ale no to już jest za nami.
4: To już jest historia. Właśnie historia Pucharu Polski, no okej, okay, już tej, jak to się mówi, majówki nie będzie w Warszawie. Skupiamy się teraz na lidze. Na lidze, gdzie jesteśmy, zajmujemy aktualnie 8 miejsce w tabeli, mamy mecz jeszcze o jeden rozegrany mniej. Jedna porażka tylko w sezonie na początku z Legią. Do tej pory 2 zwycięstwa i chyba 3 remisy, jeżeli dobrze pamiętam. No, jest dobrze, myślę, ale mogło być lepiej, bo niektóre punkty traciliśmy naprawdę w ostatnich minutach meczu.
8: Zgadza się. Uważam, że na to, jaki mamy potencjał zespołu i uważam, że trochę jeszcze zespół potrzebuje czasu, żeby budować to wszystko, co chcemy, żeby było w przyszłości. Na ten moment mamy 2 zwycięstwa i 3 remisy. Oczywiście ostatni mecz też uważam, mieliśmy sytuację, żeby go wygrać i przepchnąć ten mecz. Ale no, tak jak pan wspomniał, jeszcze mamy jeden mecz zaległy i gdzieś ta tabela jest płaska, więc przy jednym zwycięstwie i możemy wskoczyć wyżej.
4: Mecz z Legią Warszawa oczywiście no, zostawia taki niesmak, bo mógł być tam nawet ten remis, ale z Zagłębiem, no niestety już jakby też na własną, prosiliśmy się o ten wynik, no występek Ciujcia w pierwszej połowie, no niestety trochę chyba głowa nie dojechała w tym wypadku. Jak to wygląda? Bo ja powiem szczerze, że ja wierzyłem w to, że jedziemy tam po zwycięstwo. Naprawdę jedziemy pokonać Zagłębie, no i nagle patrzę, Cujić prostuje nogę w klatę zawodnikowi rywali.
8: Myślę, że gdzieś tu może Filip stracił na chwilę kontrolę nad sobą. Okej, zdarza się, to jest piłka nożna, tak?
4: Emocje też.
8: Oczywiście. ale ja bym patrzył na to z innej perspektywy, że przez 70 minut graliśmy w 10 i uważam, że pokazaliśmy naprawdę, że ten zespół może walczyć do końca i charakter był, pozostawiliśmy go na boisku.
4: Dziczek blisko zdobycia wtedy bramki też był, co tam mu spadła, to uderzył z pierwszej, no ile tam 40-50 centymetrów brakowało, żeby przyszła obok słupka i wtedy już grał w opasce kapitana.
8: Tak, dokładnie. Myślę też, że no nawet jak graliśmy w 10, to też nie było tego widać tak zdecydowanie, że Zagłębie gra jednego zawodnika więcej. Tak jak pan wspomniał, mieliśmy te sytuacje, czy tam parę było gdzieś możliwości, żeby strzelić bramkę, więc patrząc na całokształt, myślę, że to był cenny punkt z wyjazdu.
4: Znaczy ja myślę, że też, że jak Pogoń dostała czerwoną kartkę, to Zagłębie przestało wtedy grać. Już nie wiedzieli, jak się zachować. Tak ja odbierałem ten mecz, ale teraz chciałbym jeszcze nawiązać do meczu przyjaźni na trybunach, czyli Pogoń Wisła Kraków. Tam twoja pierwsza asysta przy pełnym stadionie. Jak się czułeś?
8: Nie, no wiadomo, że to spełnienie marzeń. Gdzieś od początku, jak przychodziłem do Pogoni, moim pierwszym marzeniem było zagranie na stadionie. Drugim było, żeby zagrać razem z Kamilem Grosickim. A no teraz trzecim było strzelenie bramki lub zaliczenie asysty, więc cieszę się bardzo, że zaliczyłem tą asystę. Wiadomo, że jakbyśmy wygrali mecz, to też mogłoby być inaczej, ale trzeba patrzeć na małe rzeczy, więc gdzieś tam krok po kroku mam swoje cele i na razie jestem zadowolony.
4: Musa Juwara podziękował bardzo ładnie.
8: Tak. Zgadza się. Podziękował, więc wszystko jest tak, jak powinno być.
4: Kolejny mecz już w niedzielę. Miejmy nadzieję, że przy pełnych trybunach. Do Szczecina wróci Kuluris. Tego się trochę obawiam. A jak zespół się szykuje na ten mecz?
8: No, wszyscy wiemy, jakim zawodnikiem jest Kulu, co potrafi zrobić, więc gdzieś trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy, że przeciwko takiemu napastnikowi naprawdę trzeba uważać. Ja się cieszę, bo Kulu wróci, trochę porozmawiamy, czy też spotkamy się z nim, inni zawodnicy również. No i interesuje mnie tu pojedynek między Kerą a Kulu i Sam.
4: Kera ostatnio też ma swoje dobre momenty, oczywiście go pozdrawiamy też serdecznie. A jaki to jest rywal wieczysta? Jak byś go opisał?
8: Uważam, że indywidualnie jakość zespołu tam jest na bardzo wysokim poziomie. Sami też widzimy, jakie transfery sprowadzili do Polski. Też miałem z nimi przyjemność grać, jak byłem na wypożyczeniu w LKS-ie. Oczywiście trochę zespół się zmienił, ale funkcjonują podobnie, bardzo mocni są z piłką, gdzieś utrzymują się i tak to wygląda. Gdzieś pewnie mają swoje małe takie małe
4: niedociągnięcia,
8: które my musimy wykorzystać, więc określiłbym, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół indywidualnie i z piłką bardzo dobrze.
4: Mhm. Czy macie już jakiś postawiony cel na ten sezon? Wiadomo, przede wszystkim mówiło się o tym, że Puchar Polski, chcemy być w Warszawie, bo to dzięki temu, że nasze kluby grają w Lidze Europy, w Europie w ogóle, to zwycięzca już tam gra chyba w czwartej rundzie Ligi Europy wtedy, w przyszłym sezonie, czy nawet zwycięstwo teraz, zdobycie mistrzostwa w Lidze, to już czwarta runda Ligi Mistrzów, dobrze pamiętam?
7: Tak, tak.
4: No, więc teraz tak naprawdę walczymy na jednym froncie. Czy macie jakieś nowe cele przed sobą? Czy, nie wiem, prezes, czy trener powiedział, gramy o to i o to?
8: Wiadomo, jesteśmy Pogonią Szczecin, więc chcemy grać o najwyższe cele. To tutaj nic się nie zmienia. Ale no uważam, że tak jak już wspomniałem, gdzieś budujemy zespół, jeszcze trochę uważam, że czasu potrzebujemy. Gdzieś krok po kroku, z meczu na mecz, uważam, że patrząc na pryzmat tego, co było wcześniej, a jest teraz, jest zdecydowanie lepiej pod względem grania, więc z meczu na mecz będzie lepiej i naszym celem jest granie o najwyższe stawki, ale trzeba się skupić gdzieś krok po kroku, żeby to szło do przodu.
4: Mhm. Zmiana tak składu, bardzo duża, nie oszukujmy się. Jak wpływa na was jako młodych zawodników, którzy no w ostatnim meczu też weszliście jakby na odpowiednie tory. Grał Ława, Czapliński chyba, jeżeli dobrze pamiętam, też grał.
7: Biegański,
4: bramkę strzelił przecież. Właśnie, jak wy się też w tym odnajdujecie, bo okej, ściągamy Czurlinowa, ściągamy Williama, ściągamy innych zawodników, ale tu widać, że trener młodym Polakom ufa.
8: Tak, tak, zgadzam się i uważam, że to jest tylko na plus, gdzie dziś my otrzymujemy szansę od trenera, żeby się pokazać i nawet młodzi Polacy mogą rywalizować z piłkarzami, którzy już są doświadczeni i wygrywać nawet rywalizację, czy po prostu rywalizować cały czas, więc uważam, że to jest dobra szansa na pokazanie się nas jako młodych Polaków, czy po prostu Polaków.
4: Po meczu z Wisłą Kraków bardzo dużo się o tobie mówiło, byłeś, jeżeli dobrze pamiętam, w 11 kolejki też, zaliczyłeś asystę. Co poczułeś jako właśnie ten młody zawodnik, który w środku boiska robił fajne rzeczy, ciągnął grę do przodu? Nieraz jak brakowało właśnie takiego zapalnika, to nagle ty dostałeś piłkę i już wiadomo było, że coś się zaraz fajnego stanie.
8: Co poczułem? Szczerze powiedziawszy, ja jestem zawodnikiem, który gdzieś tam od początku, to trafiłem do pierwszego zespołu, skupiam się na małych rzeczach, ciężko pracuję, więc nie uważałem tego za jakiś sukces czy coś tego typu. Wiem, w jakim miejscu byłem, w jakim miejscu jestem, więc krok po kroku gdzieś sobie stawiam małe cele. Oczywiście cieszyłem się bardzo, że byłem w 11 kolejki, ale to jest dopiero początek i myślę, że z czasem będzie jeszcze lepiej.
4: To tak na koniec, myślisz, że Wieczysta Kraków to będzie taki dobry rywal na to, aby kolejne marzenie spełnić, czyli strzelić bramkę przy, miejmy nadzieję, pełnych trybunach?
8: Oczywiście, że tak.
4: To ja oczywiście trzymam za to kciuki i panowie, bardzo dziękuję wam za rozmowę.
7: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
3: SK Szczecin.
4: Teraz prosto ze stadionu przeniesiemy się do świata książek. Zapraszam was na rozmowę z Przemysławem Kowalewskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
9: Miło mi.
4: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
9: Musimy po angielsku gadać, ale okej.
4: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
9: Tak, dzieciom. No może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część, szóstka, na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adam Mickiewicza, nie nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
4: No to jest ogromne wyróżnienie.
9: To było niesamowite.
4: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się działa jednak bliżej czasowo niż taki Potop, tak?
9: I to nie
4: oczywiście to są, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
9: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. Tak, a później, jak poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
4: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
9: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Znibuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Znibuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
4: Między innymi Jarosław Molenda.
9: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik, A Wabikiem była tajemnica, morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków i tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
8: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
9: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
8: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę, póki co na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
9: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwanie seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo, Warszewo, później mamy Sierocin, Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej i historia kurort. I tu kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galant.
8: Dokładnie.
9: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
8: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam czary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic, co jest coś pięknego. To jest takie wtedy takie moje. Tak to odbieram. Tak, i faktycznie tak. Od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
9: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. No, ja też tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji historii Ugnę Galanta, no to wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinum zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych.
8: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonałe topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
9: Oczywiście. I to nie jest...
8: Odświeżasz jakby sobie.
9: Odświeżasz, ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy z lat 40., mapy lat z 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
8: Niektóre też mają po ileś.
9: Ale no właśnie, i wiesz, to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże, nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
8: No właśnie.
9: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata, no bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
8: No, faktycznie, no, dobrze. Cały proces.
9: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem, wiedziałem, w którym to będzie miejscu, no ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i ty teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się, albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
8: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
9: Tak, no my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy i w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u.
8: W PRL-u.
9: Aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać. Kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w koźle i w latawcu. Tylko że w latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy.
8: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazw ulic i jeszcze o rzeźnika z Niemuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
9: Oczywiście.
8: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać dlatego, że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Niemuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego kozła. Nie wiem dlaczego tak pójść dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
9: Wiesz co, to ja nie wiem, czy to było istotne, bo sama Wilsona 7, czy później rewolucji październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
8: Budynek, tak.
9: Budynek się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
8: Jest w ogóle fascynujące.
9: No właśnie, jest fascynujące.
8: I to też dziwię, tak. Dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
9: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującym, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Mhm. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżyć niesamowite.
8: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną, dwa dni temu jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo i też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow. Musimy nauczyć się doceniać to, co mamy pod nosem. Bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia, no to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
9: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków... To jest, wiesz, to jest w ogóle... I kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach, pamiętaj, trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
8: Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki? No bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co było impulsem?
9: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
8: Okej.
9: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy to było dokładnie 45. mojej urodziny. Pomyślałem sobie 45. urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną, być może nawet ta krótsza część życia przede mną, a ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
8: Mm-hmm. Przełamię lody,
9: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. W wolnych chwilach, albo ich sporo, pisałem. Po prostu pisałem. Minęło kilka dni. Wyciągnąłem to, co napisałem. Poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj. napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok: Przemek, i co dalej, co dalej?
8: O, a, i chyba najlepszy feedback, jaki
9: można. I to był feedback po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
8: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na, chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
9: Ale wiesz, to natchnienie, to ono to przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo. Pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo i to jest właśnie, no to, wiesz, ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
8: Cieszę się, że powiedziałaś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, czyli domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat tak. rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
9: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach, tak, i dostajesz. A wtedy nie. No to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach.

0: Ale później trzeba, później wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
1: A, okej. Okay.
0: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
1: Podcięło troszeczkę? No,
0: tak, to podcięło nawet nie troszeczkę. Powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
1: Tyle pracy, a tu na taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
0: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów. Tak. To on siedział w IPN-ach i tak dalej, w związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Mhm. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że przez tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły prace nad moim kozłem.
1: Więc ciekawie ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to tak miało być. To
0: Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite. Faktycznie, kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, teraz tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda, pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No to co było coś niesamowitego.
1: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
0: No życie się zmieniło totalnie, wiesz.
1: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że nie dowierzasz
0: ale
1: dalej?
0: Ale absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało, to znaczy ja każdą premierę i po premierze tam, nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami. W Szczecinie szczególnie, bo szczecinianie są chyba w takim wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne części Polski.
1: Też tak uważam.
0: Bo to poszukiwanie
1: tej
0: tożsamości...
1: Mamy specyfikę jakąś.
0: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagowujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie, to znaczy jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie, to się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów, się dynamicznie rozwija i dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina i to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
1: 5 minut, które trwa.
0: Które trwa, tak. Dokładnie.
1: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć... chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale

0: Czemu tylko modem? Właśnie, no właśnie. Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Raczej umieją pisać, wiesz o co mi chodzi. Mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
1: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
0: Pchnąć tego dalej.
1: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
0: że... A to też jest taki strach na pewno, że ta cała ta praca...
1: Oczywiście. Wiesz, no siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
0: Tym bardziej, że to debiut.
1: Tym bardziej to debiut. I... Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem. Mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
0: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
1: Zapraszam na Niebuszewo.
0: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
0: Teraz zapraszam was na rozmowę ze szczecinianką, która odpowiedzialna jest m.in. za dogoterapię i właśnie z tego względu otrzymała Order Uśmiechu. Zapraszam was na swój materiał. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć dr Monikę Niewiadomską, dogoterapeutkę, behawiorystkę zwierząt, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz laureatkę Orderu Uśmiechu. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Bardzo dużo na koncie tych tytułów jest czym pochwalić. Tym bardziej, że zostało to wszystko skwitowane tym Orderem Uśmiechu, ale to oczywiście nie oznacza na pewno końca pani przygody. Czy można powiedzieć, że dopiero się pani rozkręca?
3: Tak, staż mojej pracy już jest bardzo duży, ale myślę, że wciąż w tej dogoterapii można odnajdywać sobie nowe wyzwania, nowe cele i można się dalej jak najbardziej rozwijać. Także nie mówię, że to jest koniec, absolutnie nie.
0: Zacznijmy od tego ostatniego, które wymieniłem, czyli Order Uśmiechu. Jest to uhonorowanie bardzo, bardzo wysokie, bo chyba ponad 1000 osób jest uhonorowanym tym orderem na całym świecie.
3: Tak.
0: To robi wrażenie, więc to musi wybrzmieć. Jest pani jedną z tych ponad 1000 osób i otrzymała pani go na wniosek Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
3: Tak, na wniosek dzieci, które są uczniami Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie.
0: Na wniosek dzieci?
3: Na wniosek dzieci.
0: Super, świetnie. I rozumiem, że prowadzi pani dogoterapię z dziećmi z spektrum autyzmu.
3: Głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Również prowadzę dogoterapię jako zajęcia edukacyjne z dziećmi, które są w normie, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa i z różnymi innymi niepełnosprawnościami. Także tych dzieci to pod moją opieką terapeutyczną jest dosyć dużo w ciągu tygodnia.
0: Takie zajęcia odbywają się grupowo, czy indywidualnie, czy różnie?
3: Różnie, ale przeważnie są to małe grupki, około 5 osób i w takich małych grupkach prowadzimy terapię właśnie z udziałem psa i te zajęcia w zależności od potrzeb grupy, od potrzeb dzieci mają charakter edukacyjny, terapeutyczny. I są dostosowane do ich niepełnosprawności i potrzeb.
0: Mhm. Ja tak zacząłem o tym orderze uśmiechu. Mówię o tym, jakby to było coś normalnego, ale naprawdę no, jest to przyjemność rozmawiać z osobą z naszego miasta, która jest uhonorowana takim orderem. To jeszcze na chwilkę bym wrócił i takie dość pospolite pytanie, ale jestem naprawdę ciekaw, jakie to uczucie być tak wysoko docenionym i to jeszcze przez swoich podopiecznych.
3: No to było dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromna radość. Naprawdę ogromna radość. Ja bardzo długo, jak dostałam maila z informacją, nie mogłam uwierzyć, że zostałam nominowana i przyznano mi ten order uśmiechu. Cała ceremonia też była bardzo wzruszająca i uroczysta. Oczywiście były na niej obecne psy. Było mnóstwo dzieci, dostałam mnóstwo życzeń, mnóstwo kwiatów. No i oczywiście wypiłam sok z cytryny.
0: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pani droga do dogoterapii?
3: Moja droga do dogoterapii rozpoczęła się już bardzo dawno, po ponad 15 lat temu. I to właściwie rozpoczęłam te zajęcia z myślą o dzieciach z cukrzycą typu pierwszego. Mhm. Dlatego, że starałam się znaleźć odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, który by korzystnie wpływał na wyrównanie metaboliczne tych dzieci. I szukałam jakiejś atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. I tutaj pomyślałam, że chętnie te dzieci by ćwiczyły agility, czyli pokonywanie toru przeszkód razem z psami. Mhm. Ja jestem trenerem i czynnym zawodnikiem agility do dzisiaj. Mhm. Tak więc miałam wtedy psy, które już teraz odeszły, ale wtedy też trenowały agility i te dzieci ćwiczyły z tymi psami. I to były pierwsze takie zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z psami, które ja prowadziłam. A później już, jak ten projekt się skończył, los tak pokierował moim życiem, że zajęłam się dziećmi ze spektrum autyzmu.
0: Wspomniała pani o agility i każdy zyskuje na tym, bo pani fizycznie, pies także, także to jest chyba lepiej być nie może. Każdy wychodzi zadowolony z tych zajęć.
3: Tak. To jest i dbanie o kondycję fizyczną, ale też i emocje, relacje z psem, spotkania towarzyskie, ale też i ten czynnik rywalizacji, bo przecież są różnego rodzaju zawody. I przede wszystkim ogromna radość i satysfakcja.
0: Często na filmach, tak mi się kojarzy z filmami, że gdzieś tam można zauważyć właśnie takie pokonywanie torów przeszkód, tak? To jest, tak można powiedzieć, tak wprost. Można tak, że każdy zrozumiał.
3: Ja zawsze mówię, że jak ktoś widział skoki konne przez przeszkody, to tak samo, tylko że się biegnie z psem.
0: Dobrze powiedziane.
3: Tak, bo parkour jest bardzo podobny, dostosowany oczywiście do psów i to psy pokonują ten parkour, a zawodnik biegnie razem z psem obok.
0: To można powiedzieć, że psy już wcześniej przed może ludźmi nawet stosowały parkour.
3: Tak, no ten sport kynologiczny jest oparty na tych naturalnych formach ruchu. Mhm. I też można te agility stosować jako formę terapii, dlatego że ja mam wielu zawodników, którzy trenują u mnie, mają swoje psy i jest to dla nich również taki relaks psychiczny po pracy, po różnych stresujących sytuacjach w ciągu dnia. Oni się angażują w te treningi, mają różnego rodzaju sukcesy na zawodach agility, spotykają się towarzysko, no i dbają o swoją kondycję. Więc jest to naprawdę bardzo fajna forma i sportu kynologicznego, ale też można go traktować w ramach właśnie terapii z udziałem psa, bo wiadomo, że terapia z udziałem psa ma różne oblicza. Są to psy asystujące, edukacyjne, terapeutyczne. Tak więc jak najbardziej ten sport kynologiczny coraz częściej, że tak powiem, jest podejmowany przez osoby w Polsce.
0: No właśnie też chciałam o tym wspomnieć, ale pani o tym wspomniała, że aspekt właśnie umysłowy jest ogólnie, jak każdy wie, każdy sport na człowieka działa dobrze w formie psychologicznej, jako odpoczynek, czy właśnie element terapii, a tutaj pani doskonale to rozwinęła. Proszę powiedzieć, jak wygląda typowa sesja dogoterapii z dziećmi? To już pani powiedziała, czy są to indywidualne, czy grupowe, ale na razie skupmy się, jeżeli można w ogóle sklasyfikować i powiedzieć, jak wygląda, bo mogą być to różne spotkania. Jak to wygląda?
3: Tak, spotkania są dostosowane do odbiorców i ich potrzeb, ale są to zajęcia, które opierają się głównie na tym, by dzieci rozwijały się fizycznie, czyli kształtowanie motoryczności szeroko rozumianej, ale również nauka poprawnego kontaktu ze zwierzęciem, wzbudzanie empatii, rozwijanie tych uczuć emocjonalnych, a także w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często te zajęcia również dotyczą terapii, dotyczą Również te zajęcia dotyczą integracji sensorycznej, czyli zaburzeń sensorycznych, które często występują u tych dzieci. Mhm. Czyli zaburzenia w dotyku, zaburzenia słuchu, nadwrażliwość wzrokowa, dźwiękowa. Są to takie aspekty, w obszarze których tą terapię się prowadzi. Mhm.
0: Ciekawi mnie bardzo, jakie cechy musi mieć taki pies, żeby mógł pracować z dziećmi, nie tylko spektrum autyzmu, ale ogólnie.
3: Tak, to musi być przede wszystkim pies zrównoważony, który kocha swoją pracę. Mhm. Bo o tym się często nie mówi, ale prawda jest taka, że pies powinien przychodzić na takie zajęcia z radością. Mhm. On nie może być w stresie, on nie może się bać. Moje psy wiedzą, że idą do pracy i bardzo chętnie w niej uczestniczą. I zawsze sobie mówię, że dopóki one będą chciały iść do tej pracy, to ja będę szła z nim. Tak. Ale muszą być zrównoważone, muszą być odważne i muszą być przygotowane na różne nieprzewidywalne sytuacje. Dzieci z różnymi zaburzeniami mają różne nieprzewidywalne reakcje. Mhm. Poruszają się nagle, mogą krzyczeć nagle, czyli wydają z siebie różne dźwięki, których zwykły pies może się przestraszyć. A pies, który pracuje w terapii, musi zareagować spokojnie, zrównoważenie i nie może wykazywać oczywiście żadnych akcentów agresji. Mhm.
0: Czy pieski po swojej pracy są w jakiś sposób nagradzane przez panią?
3: Tak, one są nagradzane. One również są nagradzane w trakcie zajęć, ponieważ dzieci za różne wykonywanie poleceń dają im smaczki, mhm. rzucają im piłkę, bawią się z nimi. To jest forma nagrody dla psa.
0: Super. Każdy jest zadowolony.
3: Każdy jest zadowolony, tak.
0: No, proszę powiedzieć, jakie zmiany najczęściej obserwuje pani u dzieci właśnie dzięki takiemu regularnemu kontaktowi z takim pieskiem?
3: Przede wszystkim u dzieci, które wymagają terapii i edukacji, to jest wzbudzenie tej chęci do podejmowania trudu terapeutycznego. Wiadomo, że nikt z nas nie lubi robić rzeczy, których nie umiemy. I ciężko jest nam się zmobilizować, żeby podejmować ćwiczenia i wykonywać coś, co jest dla nas trudne. A tutaj w towarzystwie psa, który zachęca i towarzyszy i nie ocenia, dzieci chętnie podejmują ten trud wykonania ćwiczeń, zadań, które są dla nich po prostu trudne. Czasami wydają się nie do przeskoczenia. A jednak tutaj pies pełni tą rolę takiego motywatora i to przynosi efekty. Mhm. My właściwie to nie doceniamy roli psów w naszym życiu, ale bardzo często korzystamy z ich pomocy, bo dzisiaj tutaj rozmawiamy na temat psów w terapii, ale przecież wykorzystujemy te psy również w innych obszarach życia, jak psy asystujące, psy ratownicze, poszukiwawcze. Tak więc bardzo często polegamy na ich mądrości i instynkcie. Mhm.
0: Nie wzięło się znikąd powiedzenie, że pies najlepszy przyjaciel człowieka, więc...
3: Tak, i oby było odwrotnie również.
0: I oby było odwrotnie, dobrze pani mówi, dokładnie, oby było odwrotnie zawsze. A czy jest jakaś szczególna historia z pani pracy, która najbardziej zapadła w pamięć? Mogę się domyślać, że troszeczkę ich jest, ale jakby miała pani, która przychodzi pani do głowy, która pokazuje siłę dogoterapii?
3: Tak, mam takie dwie historie, które bardzo mi utkwiły. Może też dlatego, że to były początki też mojej pracy, to było dosyć dawno. Jedna z nich była taka sytuacja, gdzie dziewczynka od wielu, wielu miesięcy nie mówiła z powodu różnych przeżyć. I ja przyszłam na zajęcia dogoterapeutyczne, gdzie ta dziewczynka była w grupie i wszyscy się przedstawiali wobec psa i pies się witał z każdym dzieckiem. Oczywiście z tą dziewczynką też, która nie odpowiedziała, nie odezwała się, co było do przewidzenia. I to nie było w ogóle tematem tych zajęć. Tematem zajęć były jakieś zajęcia ruchowe. I kiedy wychodziliśmy z sali, podeszła do tej dziewczynki wychowawczyni i się spytała, jak było. I wcale nie czekała na odpowiedź. A ta dziewczynka stanęła i powiedziała do niej tak: ja jestem Amelka, a ty jak się nazywasz? I to było pierwsze zdanie, jakie to dziecko powiedziało od wielu, wielu miesięcy, bo taką formułą wszystkie dzieci się witały z psem i to był ogromny przełom tego dziecka.
0: Rozczulające bardzo. A druga historia, o której pani wspomniała?
3: A druga historia była bardzo wzruszająca, bo miałam dziewczynkę na indywidualnych zajęciach z porażeniem czterokończynowym. Dziewczynka, która nie chodziła samodzielnie i nie chciała podejmować tego trudu nauki chodzenia. I w pewnym momencie mój pies podszedł do miski i pokazał, że chce wody. I łazienka była bardzo blisko. ale ja nie mogłam tego dziecka zostawić, żeby tą wodę nalać do miski. Spojrzałam na zegarek, zobaczyłam, że zostało mi jeszcze 5 minut zajęć. Pomyślałam sobie, trudno, musi pies wytrzymać. A ona spojrzała i mówi, ja jej przyniosę wodę.
4: Ojejku.
3: I wtedy wstaliśmy i bez żadnych ćwiczeń i namawiania szłyśmy razem do tej łazienki z tą miską po wodę. To oczywiście trwało dosyć długo, ale efekt terapeutyczny niesamowity, nie?
4: Naprawdę wzruszająca.
3: Tak, i to była wzruszająca sytuacja, jak ona chciała temu psu pomóc i tą wodę mu przynieść.
4: No i te historie są doskonałym przykładem, że dogoterapia ma ogromną siłę.
3: Ma ogromną siłę. Takie oczywiście historie nie zdarzają się na co dzień. Na co dzień to jest żmudna i ciężka praca, ale czasami są takie perełki i one nam dają taką motywację do dalszego działania.
4: Proszę powiedzieć już na sam koniec, jak widzi Pani przyszłość dogoterapii w Polsce i jej rolę w terapii właśnie z dziećmi? Bo mam wrażenie, że dogoterapia już jest coraz bardziej popularna chyba w naszym kraju, czy się mylę?
3: Tak, jest coraz bardziej popularna i ona coraz bardziej się rozwija, bo jak sięgniemy wstecz, jakieś 10 lat wstecz, to tą dogoterapię każdy postrzegał inaczej. W skojarzeniu wielu osób to był leżący pies przy leżącym dziecku, które tylko tego psa głaskało. I tak właściwie taki był wtedy stereotyp dogoterapii. W tej chwili ta dogoterapia naprawdę wygląda inaczej. To są różne ćwiczenia edukacyjne, różne zadania, bardzo aktywne, gdzie ten pies jest cały czas w aktywności, w działaniu. On wykonuje różne zadania. To nie jest pies leżący, którego się tylko karmi i głaszcza. Tak więc ta dogoterapia rozwija się właśnie w tym takim kierunku, bardzo słusznym moim zdaniem, i przynosi efekty. Oczywiście nigdy nie zmierzymy, jakie przynosi efekty sama dogoterapia, ponieważ musimy pamiętać, że dziecko, które wymaga tej terapii, też uczestniczy w innych terapiach i jakby wypadkową tych wszystkich działań jest ten efekt. Nie tylko dogoterapii, ale innych zajęć również terapeutycznych. Ale jest to forma, która jest bardzo lubiana przez dzieci i my mamy te psy i my mamy możliwość szkolenia tych psów i prowadzenia tych zajęć. Oczywiście inne formy terapii z udziałem zwierząt po prostu są trudniej dostępne. Także dogoterapia jak najbardziej ma przyszłość.
4: No i takim akcentem optymistycznym zakończymy, oby coraz więcej osób się otwierało na tą dogoterapię. Na pewno skuteczne rozwiązanie i Pani jest właśnie przykładem, więc ja ze swojej strony gratuluję jeszcze raz Orderu Uśmiechu.
3: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
0: I już na sam koniec przenosimy się do świata fotografii. Zapraszam Was na rozmowę z Aleksandrą Medwej-Gruszką.
5: Witam serdecznie.
0: Artystkę, edukatorkę, projektantkę od 12 lat, fotografkę, to w ogromnym skrócie, a ponadto ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko.
5: Wszystko się zgadza.
0: Od czego zaczęła się Twoja droga twórcza? Czy już w liceum plastycznym czułaś, że sztuka to jest coś więcej niż zawód?
5: Tak, no zdecydowanie chciałam iść do plastyka, tak potocznie mówiąc, tutaj na naszym lokalnym językiem. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie to fotografia. Swoją przyszłość wiązałam stricte tak z architekturą wnętrz i pod tym kierunkiem właśnie się dalej kształciłam i wzornictwem przemysłowym również.
0: Okej, okay, no ale to jak się stało, że akurat fotografia? Co,
5: no cóż,
0: co było punktem, co było impulsem?
5: Aparat był w domu, tak, to był aparat mojego męża, gdzie wykorzystywałam go po prostu do dokumentacji takich jakichś swoich projektów, manufaktury, którą robiłam, czy na potrzeby po prostu projektów na uczelni. Ale oczywiście no, przedmiot fotografii też mi towarzyszył przez wiele lat, ale później chyba stało się tak, że moje koleżanki po prostu wyszły za mąż i ta fotografia gdzieś wybrzmiała w zupełnie inny sposób, czyli
0: no,
5: poszłam sfotografować im śluby, tak, i sesje.
0: Czy się zaczęło od ślubów?
5: Tak, zdecydowanie. No też, tak, myślę, że też projekty takie bardziej, jakieś takie koncepty modowe, to jakby było bardziej moim takim punktem może na samym początku zainteresowań, tak, ale, ale później to się stały właśnie reportaże.
0: Okej, a aparat męża w domu to był funkcja hobbystyczna, czy mąż też?
5: Nie, hobbystyczna, mąż jest informatykiem, teraz już zupełnie inna branża, więc to było może taki impuls tylko do tego, żeby ten aparat faktycznie używać na co dzień.
0: Okej, okay, a czy właśnie takie sesje ślubne, czy panieńskie, około weselne, czy to jest, myślisz, że to jest częsta taka droga fotografów? W sensie punkt, od którego się zaczyna?
5: Myślę, że teraz zupełnie ma to inny wydźwięk niż kiedyś. Kiedyś to myślę, że to było, no nie chcę powiedzieć, że to była lekka chałtura, nikogo nie obrażając, ale wiadomo, że jak ktoś marzył o tym, żeby być fotografem, to bardziej miał w głowie to, żeby to był, nie wiem, Vogue, wiadomo, jakieś takie modowe historie, tak? Więc u mnie też takie tematy się przewijały, ale później jak te śluby osoby i reportaże miały zupełnie inny wygląd, bo to też o to chodzi, że te wesela się zaczęły zmieniać bardziej na styl taki za oceanu, tak?
4: Tak.
5: Ładniej to wyglądało. Wiadomo, że gusta są różne, ale no, dla mnie było to też istotne, żeby ten anturaż, ta cała oprawa była też taka miła dla oka, ze względu na może na wykształcenie, więc to był taki punkt dosyć. Na tyle istotne, że związałam się z nim na 13 już lat. Tak.
4: Jak najbardziej się zgadzam, bo oglądałam ostatnio wesele ze swojej rodziny jakoś sprzed 10 lat i z całym szacunkiem, bo to wyglądało na wtedy bardzo super, ale faktycznie szok, już zderzenie po tych 10 latach, jak to wszystko inaczej wygląda.
5: Tak.
4: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina, a zaczynamy od wydarzenia, które już trwa w Baszkowicach koło Stargardu, a więc Steel Timber Sport, czyli Mistrzostwa Polski i European Trophy. Zapraszam na mój materiał. A moimi gośćmi są Jacek oraz Szymon Grenwald, czyli zawodnicy Steel Timber Sport. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
4: Dziś w Baszkowicach koło Stargardu rozpoczyna się fajna impreza, siekiery pójdą w ruch. Jakbyście mogli powiedzieć właśnie, co to jest za impreza i o co będą zawodnicy walczyć?
7: Tak, zawody zaczynają się od piątku. Będą to międzynarodowe zawody rookie do 26 lat. Zaczynają się one o godzinie 13. Mhm. Następnie w sobotę o godzinie 13 zaczynają się Mistrzostwa Polski Pro, w których wystartuje 13 zawodników. I następnie w niedzielę o godzinie 14 będą Mistrzostwa Europy Trophy.
4: Mhm. Jak to wszystko będzie wyglądało? Zaczniemy od tych piątkowych wydarzeń. Tutaj to tak można powiedzieć, że to juniorzy jeszcze startują, czy jak zawodnicy do 26 roku życia, to już też seniorzy. Jak to wygląda?
7: To wygląda tak, że startują zawodnicy do 26 lat, którzy na przykład jeszcze nie osiągnęli Mistrzostwa Świata Rookie w tej kategorii do 26 lat, bo jeśli się zdobędzie Mistrzostwo Świata w kategorii Rookie, przykładowo ja zdobyłem mając 18 lat Mistrzostwa Świata Rookie, to przeszłem od razu do kategorii Pro. I po takim zdobyciu mistrzostwa już się przechodzi do kategorii Pro i już jakby nie da rady się cofnąć, ale te zawody Rookie są jakby takie, że masz tą granicę 26 lat po to, że jak jeszcze nie jesteś na tyle dobry, że możesz powiedzmy do tych 26 lat trenować i mieć zawody, na których możesz startować, uczestniczyć, bo tak trafiasz od razu na wysoką wodę.
4: Mhm. A co to znaczy Rookie? Co to znaczy? Co to jest za etap w karierze, w rozwoju?
6: To jest etap początkujący. Młodego zawodnika, który ma mniejszą średnicę drzewa, ma trochę mniej wymagające warunki, żeby mógł się zmierzyć z tym i dorównać zawodnikom pro.
4: Mhm. Jak wyglądają takie zawody? Bo teraz mówiliśmy, że będą mistrzostwa trofi, mistrzostwa Europy tutaj, gdzie wystartuje kilkunastu zawodników, czy tak jak wcześniej do 25 roku życia, ale czym jest clue tego wydarzenia? Bo tutaj wiadomo, że wtedy siekiery idą w ruch, tak? Jakbyście mogli się trochę o tym opowiedzieć, bo to pewnie kibiców przyciąga.
6: No tak, przyciąga. To jest bardzo widowiskowe. Też niejednych ludzi przeraża to, jak się posługuje zawodnik, stoi na klocku i uderza siekierą na pełnej szybkości pomiędzy nogami, także dla ludzi to robi ogromne wrażenie. Dla zawodników to jest normalne, bo każdy jest przyzwyczajony, że tak powiem, nie boi się. Oczywiście każdy ma zabezpieczenia specjalne, są na nogach zabezpieczenia, że w razie jakby już ta siekiera zeszła, no to nie będzie odcięcia, tylko będzie zbicie. Mm-hmm. Także tak jak piłkarze mają, czy ktoś, to jest też pokopany, nie? Ale nie będzie tego, no najgorsze jest odcięcie, nie?
4: No tak, bo wtedy to już chyba się...
6: Co jeszcze? Też jest duża piła taka ręczna, dwumetrowa, nie? I to ma aż 7-centymetrowe zęby i tam się odcina jeden plaster od średnicy 46 centymetrów. Mhm. Jest to specjalne drzewo sosna wojmutka i się odcina jeden plaster. Wtedy jest następna konkurencja, jest Stokso. Znowu jest średnica 40 cm i tam się, to jest seryjnie produkowana pilarka Stila MS661. Mhm. I tam się odcina dwa plastry, jeden z góry, musi być zawsze jeden pierwszy z góry, drugi z dołu i na to ma się 10 cm paska. Jeżeli się przekroczy tą linię, to zawodnik jest dyskwalifikowany. I następną konkurencją jest Hotso. Już ostatnią Hotso jest, to jest znowu średnica 46 cm, mamy 15 cm i to jest specjalnie wyprodukowana piła na te zawody. Ma strasznie potężny dźwięk. Mhm. i ma od 60 do 80 koni mechanicznych, także taka to jest maszyna. Mhm.
4: To jest oczywiście wszystko na czas, jeżeli dobrze rozumiem,
6: tak,
4: czy wszystkie. Na precyzję?
7: Jest to na daną komendę, jest na go, zaczyna się i jak masz to zrobić za zadanie w jak najkrótszym czasie, jakby, ale na przykład tak jak jest w konkurencjach z użyciem sikery, musisz przerąbać kłodę na pół, żeby była ona miała, była w dwóch częściach. Jak tniesz piłą, przykładowo ręczną, to żeby plaster był cały odcięty i wtedy jest jakby fotokomórka, tak jak jakby VAR, wszystko w zwolnionym tempie zatrzymywane i dokładnie w którym momencie skończyłeś i twój czas jest precyzyjnym do setek.
4: Czym się lepiej posługujecie? Piłą czy siekierą?
7: Wydaje mi się, że sikerą.
4: Tak. Tak. Ale właśnie, i na przykład, jak wygląda teraz takie, że musicie tą kłodę na przykład na pół przeciąć siekierą, tak? To na pewno jest jakaś taktyka. To nie ma tak, że człowiek stoi i lutuje w tą kłodę,
6: no, jest
4: tylko...
6: jest technika, są technika, uderzenia, jest taktyka. Kolejność uderzeń, kto ile ma siły, kto jaki sprzęt dobiera. Do każdego zawodnika każdy ma inny sprzęt, inną siekierę. Też można powiedzieć ciekawostka, że siekiery są produkowane w Nowej Zelandii. Mhm. Jest taki specjalny człowiek, który się tym zajmuje, jest specjalistą i robi najlepsze siekiery na cały świat. Także tak to wygląda.
4: Jutro 23 też Mistrzostwa Polski właśnie. Proszę powiedzcie mi, czy wy panowie startujecie, czy walczycie o złoto, albo kto jest czarnym koniem tych mistrzostw?
7: Ja jestem obrońcą tytułu Mistrza Polski z zeszłego roku, więc zobaczymy, co się uda zrobić.
4: Jesteś
7: jutro
4: już przygotowany na to, że konkurencja będzie ciężka?
7: Tak, choć wiem, na co mnie stać i raczej po prostu muszę zrobić swoje i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wiadomo, to są zawody, musi być jeszcze swój dzień i tak to wygląda. Mhm.
6: Ja jak zawsze będę z tyłu pomykał za Szymonem, że tak powiem.
4: Czyli Szymon ma znowu wygrać, tak? Po prostu trzymamy kciuki za zwycięstwo.
6: Tak, no jest bardzo dobrze przygotowany, także tutaj nie ma żadnego problemu, żeby tam coś... No jeżeli, jak się mówi, predyspozycja dnia nam jeszcze jest ważna, predyspozycja dnia, jak u każdego zawodnika, bo też się różne... tu najbardziej taką loteryjną jest konkurencja Stilstoxo, gdzie tam po prostu zawodnicy robią takie błędy, nie? Przykładowo. Mhm. Prosty błąd cię kosztuje tam 10 punktów czy 12 do tyłu, także to jest duży problem.
4: Czyli przede wszystkim skupienie i głowa.
7: Najważniejsze. Skupienie, nie robić, nie popełniać błędów, za które można stracić sporo punktów, a wszystkie punkty się potem sumują, mnożą i to jest tak, powiedzmy, ogólnie jakby dana konkurencja nie ma wpływu, czy ją wygrasz, czy będziesz w czołówce, do wyniku końcowego, tak? Mhm. Bo te punkty za każdym razem jest pierwsza runda. Może opowiem, jak wygląda w systemie pro. Jest pierwsza runda, jest to konkurencja under hand chop, kłoda leżąca, na której się stoi i ją przerąbuje. Następnie jest Stilstoxo, konkurencja z użyciem pilarki MS-661. Mhm. Niesie dwa plastry o średnicy 40 cm. I trzecią konkurencją jest standing block chop. Konkurencja, w której się kłoda stoi pionowo i przerąbuje się ją z jednej strony, obiega klocek na drugą stronę i przerąbuje z drugiej strony. To jest pierwsza runda. Po tej pierwszej rundzie zawodników, tak jak w Polsce, będzie startowało 13, ogólnie startuje zawsze 12, bo punktacja jest do 12. Ostatni w Polsce nie dostanie punktu. Mhm. I przykładowo pierwszy dostaje 12, wiadomo, 12 jeden punkt. Mhm. I po tych trzech rundach, po tych trzech konkurencjach w pierwszej rundzie zostaje 8 zawodników z najlepszymi punktami. Mhm. Punktacja, tak? I potem jest następna runda. Wtedy jest single back, piła ręczna o długości około 2 metrów i tnie się plaster o średnicy 46 cm. I następnie jest konkurencja springboard, tak zwana skacząca deska. Wyrąbuje się kieszeń na wysokości około 1 metra, wyrąbuje się drugą kieszeń na wysokości około 2 metrów i na wysokości około 2 metrów wyrąbuje się pieniek na wysokości 2 metrów o średnicy 27 cm i jest to piąta konkurencja. I po tych dwóch konkurencjach znowu jest najlepsza szóstka, przechodzi do ostatniej konkurencji i ostatnią konkurencją jest Hotso. Jest to piła o mocy około 80 koni i tnie się 3 plastry o średnicy 46 cm.
4: Okej, okay, to najpierw tak, trzeba to zapamiętać, a później jeszcze to wprowadzić w życie, więc no, na pewno jest to widowiskowy sport, tak, jak to oceniacie, panowie?
7: Uważam, Uważam, że jest to bardzo widowiskowe, dlatego zapraszam serdecznie. Można już od piątku przyjechać do Baszkowic i sobie pooglądać i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Na pewno jest co oglądać. Także w piątek godzina 13, sobota godzina 13 i niedziela godzina 14.
0: Zapraszam. No właśnie, i w niedzielę Mistrzostwo Europy w dynamicznym formacie trofi. Jak to właśnie wygląda? Kto tam w ogóle będzie występował?
6: W trofi będzie reprezentował dwóch zawodników z Polski, Michał Dubicki i ja, Jacek Grenwald. Trophy. Trophy to jest coś takiego, że jeden zawodnik robi cztery konkurencje. Zaczyna od underhandu, później przechodzi na single back. Przepraszam. Zaczyna od steel stokso, przechodzi do underhandu, wtedy przechodzi do single backu i kończy właśnie na stojącej kłodzie, na standingu. Jeden zawodnik obiega cztery konkurencje.
0: Mm-hmm. I to jest też na czas oczywiście i na
6: wszystko, wszystkie, wszystko jest na czas, tylko że tam jest coś takiego, jak startuje się z dróg, bo dwóch zawodników biegnie jednocześnie, każdy, że tak powiem, na swoim torze. I który przegrywa, ten odpada. Tam jest, to jest takie
0: pucharowe jakby w piłce nożnej, tak, pucharowe. Jak to wygląda.
6: Przegrywasz, odpadasz. Tylko całym majstersztykiem w tych zawodach jest time trial, tak zwany czas rozstawienia. I ten czas rozstawienia robimy przed zawodami. I tam właśnie jak się ustawisz w tabelce, tak później dalej zawodnik ma. Nie? Tam trzeba po prostu zrobić najlepszy czas. Gdy tam się zrobi najlepszy czas, to się ma łatwiej. No wiadomo, że trzeba być dobrym, żeby być, ale jest łatwiej, bo łatwiejsza droga. Najgorzej są, co są równi zawodnicy, prawie i tam o ułamek sekundy. Tu możemy powiedzieć przykład z dwóch lat temu. Szymon o setną. O ile to było siemek setnych przegrałeś w tym trofi?
7: Nie pamiętam, ale...
6: Ale bardzo mało. Z Holendrem.
7: To w zeszłym roku, w 25. W 25. przegrałem praktycznie o takie włókno, co jest w klocku, że mój klocek jakby szybciej się zerwał, ale jeszcze włókno trzymało, dopatrzyli się.
0: Takie mrugnięcie oka.
6: Setne, no, tak. W taki sposób przegrał, nie? Także to...
0: No to nieźle. Powiedzcie mi właśnie, jak to wyszło, że rodzinnie jesteście w takich zawodach, bierzecie udział w tym? To pewnie też jest dla was hobby, czy już takie bardziej zawody, w których no nie wyobrażacie sobie, żeby was nie było w nim? Jak to wygląda u was rodzinnie? Skąd taki w ogóle pomysł?
6: To może ja zacznę, Szymon dokończy. Zaczęło się to... Firma Stihl kiedyś lata temu, 20 lat temu... Nie wiedziała, jak zorganizować te zawody w ten. Kiedyś byli wszyscy strażakami ochotnikami. My jesteśmy tak samo, Szymon, ja jesteśmy strażakami ochotnikami. Mhm. I firma zwróciła się do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych o to, żeby tak coś organizować. Moje początki zaczęły się, że jechałem na Mistrzostwa Województwa. Tam się dowiedziałem, od zarząd mi powiedział, że są takie zawody, bo kiedyś była nagrana film na płytce i puszczali i się oglądało to, że są takie zawody. I ja jechałem do Szymbarku, tam miejscowości koło nas, gdzie jest najdłuższa deska. Tam jechałem na pierwsze zawody. Tam byłem drugi. Później byłem do Poznania na taki obóz. Tam mnie wybrali. W 2007 startowałem na pierwszych Mistrzostwach Polski, gdzie Szymek miał wtedy 2 latka. Mm-hmm. To były takie... I tak się to zaczęło. Przez związek weszliśmy do tego i tak trwa to, że tak powiem, do dziś w skrócie. I tak cały czas robimy, gdzie tam różne też... zawsze coś tam wyskakuje po drodze, jakaś kontuzja, coś, ale tak walczymy do dziś.
0: Jesteś 3-krotnym srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Stihl Timber Sports oraz srebrnym medalistą drużynowych Mistrzostw Świata, więc no trochę tych już zdobyczy na koncie jest.
7: I jeszcze dodam brązowy medalista jeszcze. Mistrzostw Świata, tak. Drużynowy.
0: A ty jakie masz największe osiągnięcia, jakbyś chciał pochwalić tutaj naszym słuchaczom?
7: Mistrzostwo Świata Rookie w tej kategorii do 26 lat, brązowy medal Mistrzostw Świata Pro. Mhm. I drużynowy brązowy medal Mistrzostw Świata.
0: No to jakie jeszcze jako zawodnicy macie swoje marzenia? Jacek, pewnie, żeby młody jak najwięcej, jak najdłużej? Jak to wygląda? A może jakieś prywatne masz dla siebie?
6: No, nie ma prywatne. No to każdy, po co się idzie na zawody? Żeby wygrać. Każdy zawodnik startuje nas dzisiaj 13 i każdy chce być tym mistrzem. A potoczy się jak się potoczy, tak? Mhm.
0: Szymek?
7: Zgadza się, no... Wiadomo, zawody są po to, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, ale każdy jedzie z tym samym zamiarem, tak?
6: Zapraszamy wszystkich fanów, którzy mają tutaj blisko z okolic Szczecina, do Baszkowic.
4: A więcej informacji przeczytacie też na sk.pl. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
4: I zmieniamy temat. Teraz czas na materiał przygotowany przez naszego reportera Krzysztofa Baziuniaka. Będzie o podsumowaniach, dokładnie o podsumowaniu w Centrum Żeglarskim. Zapraszam na materiał. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć Celinę Wołosz, rzecznik żeglugi szczecińskiej, turystyki wydarzenia.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tegorocznym sezonie wakacyjnym. Jest dużo tego do podsumowania, tak mi się przynajmniej wydaje.
8: Bardzo dużo.
4: U was zawsze się dużo dzieje, ale czy sezon wakacyjny jest właśnie tym szczególnym okresem?
8: Jest takim okresem intensywnej pracy, bo jakby raz, że ze strony turystyki tych turystów zawsze jest więcej, oczywiście w wakacje niż w zimą czy jesienią. No i dwa, że ze strony tej organizacji wydarzeń od czerwca do września właściwie robimy ich najwięcej w tej przestrzeni miejskiej. To jest kilkadziesiąt eventów w ciągu miesiąca. Tutaj my będziemy sobie dzisiaj mówić głównie o tym, co było na Łasztowni i na bulwarach, natomiast nasze działania to nie tylko ta przestrzeń, to też chociażby kino letnie, które się odbywało w każdy czwartek i też każdy wtorek, bo realizowaliśmy kino w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. To też spacery miejskie, które w przestrzeni miejskiej nasi przewodnicy wspólnie z nami oczywiście organizowali przez cały właściwie maj, czerwiec, lipiec, sierpień i do końca września one będą jeszcze dostępne, więc to nie tylko te bulwary, nie tylko Odra, ale też no, inne rejony miasta, w których staramy się być, w których staramy się organizować eventy z myślą o mieszkańcach.
4: Zanim się skupimy na tych konkretnych działaniach, które już są za nami, proszę mi powiedzieć, jak pod względem liczby odwiedzających wypada ten właśnie sezon w porównaniu do poprzedniego.
8: Takie szczegółowe dane, jeśli chodzi o cały sezon, jeszcze przed nami, jeszcze go dokładnie nie zliczaliśmy. Mogę jedynie jakby teraz posiłkować się chociażby liczbami, które są dostępne naszej marinie za te 3 miesiące oraz danymi, które otrzymaliśmy za żagle. I tutaj już na podstawie tych żagli możemy powiedzieć śmiało, że w tym roku będziemy mieć więcej turystów, bo na same żagle mieliśmy ponad 40 tysięcy więcej odwiedzających niż w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku mieliśmy 408 czy 9 tysięcy odwiedzających. W tym roku to była liczba 450 tysięcy. I co istotne, co ważne, 1/3 tych osób to byli goście przyjezdni z Polski, ponad 150 tysięcy i blisko 100 tysięcy tych odwiedzających to byli turyści zagraniczni. Więc no to pokazuje nam skalę wydarzenia, które z roku na rok naprawdę te raz, że jest więcej uczestników, dwa, że tych przyjezdnych, zwłaszcza zagranicznych, jest też znacznie więcej. W porównaniu do poprzedniego roku to jest blisko tam 10, prawie 11% więcej niż w roku 2025 tych zagranicznych, a tych turystów z Polski to jest prawie 12% więcej, więc naprawdę super, że to tak się przełożyło. W ogóle w tym roku mieliśmy bardzo taki fajny sezon dla odwiedzających. Te nasze wydarzenia miejskie i nie tylko miejskie, one okazuje się, że są takimi wabikami właśnie, magnesami na turystów. To nie jest moje stwierdzenie, ale stwierdzenie branży hotelowej, z którą jesteśmy w stałym kontakcie, która nam potwierdziła jakby nie tylko te liczby, które mamy z badań telefonii komórkowej, ale także właśnie te liczby z branży hotelowej, że rzeczywiście w okresie wydarzeń takich jak żagle, takich jak finał Tour de Pologne, to mieliśmy nagromadzenie tutaj znacznie większe turystów i hotele i pokoje hotelowe były niemal w 100% wyprzedane. Także to bardzo nas cieszy i to też pokazuje, że ta decyzja podjęta kilka lat temu o tym, aby przenieść jednak te jeszcze dawne dni morza i zamienić je w żagle, w ten termin letni, była decyzją słuszną, bo podczas dni morza, tak tylko powiem obrazowo, mieliśmy liczbę odwiedzających na poziomie 150 tysięcy przez 3 dni. My dzisiaj mówimy o wydarzeniu, które jest 3 razy większe, bo bo 450 tysięcy mamy jakby dzisiaj tutaj odwiedzających, więc naprawdę to zmiana tego terminu, mimo że są głosy przeciw, że gdzieś tam nie wszystkim to się podoba, to pokazuje, że jednak rynek i branża na tym naprawdę zyskują.
4: Zawsze będą jakieś głosy przeciw, więc tutaj nie ma co, chyba tak. Co bardzo się do nich przywiązywać. Mi się bardzo podoba to stwierdzenie magnes na turystów, bo dzięki takim wydarzeniom ktoś, kto na przykład przyjedzie specjalnie na dane wydarzenie do Szczecina, zakocha się w Szczecinie, bo w Szczecinie ewidentnie można się zakochać, po prostu tutaj wróci. Na przykład na dłuższy czas, żeby po prostu już sobie zwiedzić miasto, więc wabik czy magnes to jak najbardziej dobre stwierdzenie.
8: Zgadzam się i to też widoczne jest chociażby w naszym Centrum Informacji Turystycznej, gdzie często ludzie z Polski czy w ogóle z zagranicy telefonują albo po prostu w mailach pytają o terminy konkretnych wydarzeń i pod te terminy przyjeżdżają tutaj i jeszcze rezerwują sobie dodatkowo, nie wiem, 3-4 dni na zwiedzanie Szczecina. Albo przyjeżdżają właśnie po raz kolejny gdzieś tam jesienią czy wczesną wiosną po to, aby to miasto zwiedzić na spokojnie. Te wydarzenia oczywiście mogłyby być lepsze, większe, tak jak jakby te terminy mogłyby być inne, to zawsze są dwie strony medalu. Natomiast my staramy się je robić najlepiej, jak potrafimy i z każdym rokiem je rozwijać. Więc jakby widzimy, że kierunek, który sobie obieramy, który gdzieś tam kilka lat temu wśród nas i innych organizatorów został obrany, jest dobrym kierunkiem, bo to przynosi po prostu wymierny efekt w postaci większej liczby świadomych turystów, którzy przyjeżdżają tutaj w konkretnym celu. Mhm.
4: A kiedy kolejne żagle?
8: Kolejne żagle oczywiście za rok. To jest już ten
4: potrzebowałem termin. Potwierdzenia.
8: Tak, ten termin. Około połowy sierpnia, ten 15 sierpnia będziemy zawsze mniej więcej w tym terminie. To też oczywiście jest uwarunkowane nie tym, że tak nam się podoba, tylko to jest też uwarunkowane logistyką, jeśli chodzi o żaglowce, bo żaglowce pływają, żaglowce odwiedzają różne miasta, biorą udział w różnych imprezach. I tak my jesteśmy pomiędzy dwoma największymi takimi imprezami żeglarskimi w Europie. To jest Sail Amsterdam i też Hansa w Rostocku. I my się wpisujemy pomiędzy, więc te żeglowce mają możliwość być jakby na trzech eventach właściwie w ciągu tych trzech tygodni. I tak wygląda ten kalendarz, jeśli chodzi o żagle. One będą na pewno. Już teraz wyciągamy wnioski z tego, co mimo, że dla odbiorcy wszystko było świetnie, super i same pochwały, to my wiemy, gdzie są jakieś rzeczy do poprawy i już teraz staramy się gdzieś tam wpisać w plan przyszłoroczny, aby tego uniknąć, aby to wydarzenie miało jeszcze lepszą jakość. Mhm.
4: Już nie możemy się doczekać. Ten rok, ten sezon wakacyjny to również sezon nowości, takich jak festiwal Hell's Bells czy Wakacyjne Miasto Kobiet. Mówię nowości, jako że po raz pierwszy w Szczecinie to po prostu miało miejsce i jak te wydarzenia pani może ocenić?
8: Hell's Bells to w ogóle był też takim trochę eksperymentem.
4: I też przepraszam, że jeszcze dopowiem, też mi się wydaje, że na pewno przyciągnął właśnie również wielu słuchaczy właśnie z innych stron Polski.
8: Tak, to był taki trochę eksperyment. Organizatorzy nam też gdzieś tam w rozmowach mówili, że no próbujemy, tak? Jest gdzieś tam głos, aby to robić, więc zobaczymy, jak to się sprzeda. I rzeczywiście przez ten pierwszy weekend czerwca, ostatni właściwie to był weekend, ta łasztownia była wypełniona tłumami ludzi, miłośników muzyki, no można by śmiało powiedzieć, że takiej dosyć odważnej, heavy metalowej, dosyć mocnych, ostrych brzmień. Jest widać zapotrzebowanie na tego typu imprezę, bo tam mieliśmy około 5000 osób uczestniczących w tym wydarzeniu, z tego co pamiętam. I jakby, jeżeli organizator nam przychodzi 3 dni po wydarzeniu i mówi, robimy to za rok to samo. Oczywiście poprawiamy, wyciągamy wnioski, ale jakby festiwal zostaje, bo jest super, nam się sprzedał i okazał się strzałem w dziesiątkę, no to nic innego, tylko się cieszyć z takiego sukcesu i cieszyć się z tego, że ta oferta tych wydarzeń plenerowych jakby zwiększa swój wachlarz, tak? Bo mamy festiwal muzyki elektronicznej, chociażby w Enea Arenie, czy też gdzieś tam trochę mniejszym wydaniu był on też na Wyspie Grodzkiej latem robiony. Nie mieliśmy takiego festiwalu muzyki metalowej, i tu super, że on się pojawił. Widać, że było takie zapotrzebowanie na rynku i ono się sprawdziło. Jakby ta formuła tego plenerowego eventu na Łasztowni się sprawdziła. Infrastruktura, którą mamy, którą właściwie tutaj organizator trochę od nas, jakby z nami robił trochę już z częścią portową. Widać, że ta infrastruktura jest gotowa na różnego rodzaju wyzwania i różnego rodzaju eventy, więc świetnie, że czymś takim dysponujemy. Jeśli chodzi o wakacyjne Miasto Kobiet, to też po raz pierwszy mieliśmy je tutaj w Szczecinie. Bardzo ciekawe doświadczenie. Miasto, to centrum wakacyjnego Miasta Kobiet zlokalizowane na Łasztowni też świetnie się wpisało właśnie w naszą propozycję, w naszą tutaj w nasz kalendarz wydarzeń i też w profil tych wydarzeń, które organizujemy, bo połączyliśmy tą część eventową, dostępną dla każdego, która jest na Łasztowni jakby możliwa do zrealizowania, z taką ofertą zamkniętą, powiedzmy kongresową, warsztatową na terenie Bałtyckiego Portu Kultury, który też jest obiektem dosyć, w sensie no, może nie nowym w tego rozumieniu, że świeżo wybudowanym, ale takim nowym jako miejsce do tworzenia i przestrzeń do tworzenia eventów, więc to wakacyjne Miasto Kobiet też połączyło, właśnie wykorzystało te zasoby Bałtyckiego Portu Kultury i Łasztowni. Też uczestniczek było sporo, nie tylko ze Szczecina, ale też z różnych miast Polski, więc super, że to też jakby poszerzyło naszą tą wakacyjną ofertę.
4: Sezon nowości, ale i powrotów. Wspomniała Pani o Tour de Pologne. Powrót po 24 latach do Szczecina. Ogromne wydarzenie. Jaka była Wasza rola? Pokrótce, jeżeli się da.
8: Akurat właśnie przy tym wydarzeniu mieliśmy bardzo małą rolę, jak się okazuje.
4: Ale jakże ważną.
8: Jakże ważną. Oczywiście ta cała część związana z promocją i częścią wizerunkową naszego miasta, bo to, że my robimy wydarzenia, to jest jedno, ale też jeszcze gdzieś tam mamy na celu też promowanie naszego miasta pod kątem turystyki. I rzeczywiście to Tour de Pologne było takim fajnym wabikiem dla miłośników kolarstwa, miłośników tego samego jakby wydarzenia. I oni przyjechali z różnych regionów Polski, więc my tutaj wspieraliśmy wspólnie z innymi jednostkami Urzędu Miasta pod kątem takiej obsługi multimedialnej. W tym wydarzeniu nie uczestniczyliśmy stricte od strony logistyki i tego ustawienia, tych rozstawiania zabezpieczeń i tak dalej. Tym razem to nie my. Natomiast jeśli chodzi o tą warstwę wizerunkową, to tak, byliśmy, widzieliśmy te tłumy mieszkańców, tłumy turystów, które gdzieś tam stawały wzdłuż Wałów Chrobrego, wzdłuż Trasy Zamkowej i rzeczywiście to było takie bardzo, bardzo fajne, bardzo ładne i takie wdzięczne wydarzenie, które mamy nadzieję, że będzie się też powtarzało już nie raz na 20 lat, tylko znacznie częściej.
4: Wspomniała Pani jeszcze na początku o Bulwarowe. Nie sposób nie wspomnieć i nie zapytać, ile osób brało udział w kultowych już biegach?
8: Nasze biegi to jakby cztery cykle tych biegów. W tym roku mieliśmy pierwszą edycję dosyć bardzo wymagającą, bo ona się odbywała przy okazji ogromnych upałów. Ten pierwszy weekend myśmy zrezygnowali w ogóle z całego wydarzenia jako bulwarowego. Wyłącznie skupiliśmy się na tym biegu, który też wystartował wcześniej niż zwykle. I cieszy nas to, że nawet w takich trudnych warunkach ci zawodnicy są. Średnia liczba biegaczy, która bierze udział w tym biegu dla dorosłych, to jest 250 osób, plus oczywiście jeszcze biegi dla dzieci, więc jakby w każdym cyklu to ponad 300 osób biegających, starszych, młodszych po bulwarach, więc łącznie mamy tutaj 1200 uczestników, co też jest bardzo fajnym wynikiem, bo my zaczynaliśmy te bulwarowe od naprawdę takich biegów, po prostu przebieżki na na bulwarach. Pamiętam te 8 lat temu, kiedy po raz pierwszy postanowiliśmy sobie taki bieg zorganizować, to nie mieliśmy absolutnie fachowego pomiaru czasu, nie mieliśmy nie wiadomo jakich numerów startowych, po prostu zrobiliśmy event pod tytułem Biegniemy bulwarami, kto chce, to niech przychodzi. I tam najpierw przyszło 100 osób, później 150 i jakby te 250 jest taką stałą naszą liczbą, która nas odwiedza z roku na rok. Są osoby, które są z nami od początku, są osoby, które startowały jako maluchy w tych biegach dla dzieci, a teraz już biegną normalnie w kategorii dla osób dorosłych, więc to jest fajne, że przez tyle lat udało nam się tą tradycję biegów utrzymać i pokazywać, że te bulwary to nie tylko imprezy, to nie tylko wydarzenia, to nie tylko spotkania wieczorowe, ale także właśnie aktywny, zdrowy tryb, który można śmiało tutaj w każdych warunkach propagować. Mhm.
4: Porozmawialiśmy o biegach, o kolarstwie, teraz przejdźmy do powietrza. W drugiej połowie wakacji mogliśmy podziwiać kolorowe balony na niebie. Proszę powiedzieć coś więcej, jak wyglądała organizacja i samo wydarzenie.
8: To też była taka nowość.
4: Dużo tych nowości.
8: Której nie było do tej pory i która bardzo fajnie się przyjęła, bo te duże, spektakularne balony były widoczne na niebie w całym Szczecinie oraz poza nim, więc to naprawdę zgromadziło też wielu tłumy osób, które obserwowały cały ten proces startowania, tego jak to później się wznosi do góry, więc cieszymy się, że Wyspa Grodzka stała się takim centrum tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości ta współpraca będzie się rozwijała i będziemy mogli taki mieć swój własny duży festiwal balonów, bo to naprawdę wygląda bardzo, bardzo spektakularnie.
4: A dopytam prywatnie, leciała pani balonem?
8: Nie tym. W sensie nie tutaj w trakcie tego wydarzenia. Mhm. Gdzieś tam wcześniej w przeszłości miałam okazję i to jest naprawdę bardzo fajnie zobaczyć ten Szczecin z góry i tak sobie powolutku przelatywać, ale też sporo adrenaliny tutaj zapewnia na pewno taki lot.
4: No się robię taki research, bo moja narzeczona o tym marzy, a zbliżajmy się urodziny, więc...
8: Polecam, bardzo dobry prezent, tak.
4: Ale adrenalina na pewno też jest.
8: Ale to jest taka pozytywna, nie?
4: Jasne.
8: Także prezent będzie super.
4: Marina pełna żeglarzy z całej Europy, czytamy w waszym podsumowaniu. Co to oznacza? Już tak pod koniec, teraz już przechodząc na tą wodę.
8: Oznacza to, że mieliśmy gości nie tylko z Polski, ale tak naprawdę z 11 krajów, którzy byli gośćmi po raz pierwszy, ale też oczywiście były takie jachty, które do nas wróciły. Te 11 krajów to nie tylko Niemcy, ale także Dania, Holandia, Norwegia, Szwecja, Francja, Szwajcaria, więc to jest naprawdę bardzo duży wachlarz tych bander, które do nas przypłynęły. Około 900 miejsc od tego maja do sierpnia wypełnionych. Dodam tylko, że ta nasza marina ma 74 miejsca postojowe, więc to też pokazuje skalę i ruch, jaki przez te 4 miesiące odbywał się na naszej marinie, jak tutaj naprawdę było dużo pracy. To jeszcze nie jest takie ostateczne podsumowanie, bo sezon żeglarski jeszcze jest. Żeglarze bardzo lubią Szczecin jesienią i w ogóle polską złotą jesień, więc pewnie te statystyki będą jeszcze wyższe. Natomiast cieszy nas to, że po prostu mamy tyle różnorodnych tych gości. Ta nasza marina ma taką swoją zaletę i to też wyróżnia nas na tle innych marin w ogóle w Europie, że jesteśmy mariną taką tranzytową, przelotową. Można od nas bardzo szybko, w krótkim czasie dostać się dalej, wypłynąć w morze, można popłynąć chociażby do Berlina i gdzieś tam na zachód, więc te pobyty są u nas takie zazwyczaj jedno-dwudniowe maksymalnie. Nie mamy tutaj żeglarzy, którzy przez 3-4 tygodnie cumują w naszej marinie. Stąd też ta liczba tych odwiedzających jest też taka duża, nie? Bo jeżeli mamy średni pobyt, powiedzmy 2 dni na marinie, no to siłą rzeczy tych pobytów w ciągu miesiąca będzie więcej niż jeśli ktoś miałby zajmować to miejsce przez 3 tygodnie. Mhm.
4: Do kiedy trwa sezon żeglarski?
8: Do końca września na pewno. Jeżeli pogoda pozwoli, to gdzieś pewnie do połowy października jeszcze będziemy przyjmować gości.
4: Dobrze. I już na koniec najbliższe wasze plany?
8: Nasze najbliższe plany, no to już za miesiąc spotkamy się w Alei Kwiatowej na naszym corocznym Oktoberfest Szczecin. Później, właściwie już teraz my pracujemy nad wydarzeniami, które pod koniec roku, czyli lodowisko, czyli jeszcze przed lodowiskiem bieg niepodległościowy i później nasz ukochany jarmark bożonarodzeniowy, więc na te 3 miesiące, które właściwie no, niecałe 3 miesiące, które zostały do końca roku, to mamy jeszcze sporo do zrobienia i mamy też do przygotowania już eventy, które gdzieś tam na początku przyszłego roku będą się odbywać, także sporo pracy, ale pracy, która ma naprawdę fajny charakter, która jest tworzona z myślą o tym, o odbiorcach, o tym, żeby to wydarzenie było fajne, ciekawe i estetyczne i przyciągnęło jak najwięcej odwiedzających.
4: Niesamowite, jak patrząc przez pryzmat organizowanych wydarzeń, rok potrafi
8: tak
4: zlecieć.
8: To
4: po
8: prawda.
4: Prostu, jak już tutaj rozmawiamy, że za 3 miesiące koniec roku to jest coś po
8: tak,
4: prostu...
8: To u nas w firmie to mamy taki kalendarz... Zawsze mówimy sobie, no dobra, no to zaczynamy Budgryf, później mamy jarmark wielkanocny, uruchomienie mariny, spacery, sezon na łasztowni, jarmark bożonarodzeniowy, bo już jakby we wrześniu myślimy o jarmarku, no i koniec roku, więc tak,

0: Słuchajcie.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę w Radio SK. Dzisiaj w studiu jest ze mną Monika Szymanik, z którą porozmawiamy o działalności Kamienicy w Lesie.
2: Dzień dobry, witajcie.
1: Jakbyś mogła nam powiedzieć, jakie były początki, bo początki były na pewno trudne.
2: Początki były trudne, ale najważniejsze, że jest pasja. Jak jest pasja i są też odbiorcy, czyli osoby, które uważają, że to, co robisz, jest ważne, to na pewno jest łatwiej. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, a nawet wcześniej, bo właściwie można powiedzieć, że początki Kamienicy w Lesie rozpoczęły się od tego, że zakochałam się w 2017 roku w domku w lesie. A mieszkałam wtedy w kamienicy Najświętego Wojciecha jeden z moją rodziną, którą w kamienicy najpiękniejszej wcześniej, którą bardzo kochałam. Ale jak zobaczyłam ten domek w lesie, to też stwierdziłam, że to jest moje miejsce do życia. I co tutaj robić? Bardzo chciałam mieć i domek, i mieszkanie w kamienicy, ale nie było nas na to stać z moim mężem. Ja w tym czasie wtedy wychowałam dzieci. Pracował tylko mój mąż, który stwierdził, po roku czasu właśnie wzięliśmy kredyt na ten domek, stwierdził, że słuchaj, musisz pójść do pracy, no bo nie dam rady sam. Ja już byłam wtedy po 40 i stwierdziłam, że chciałabym spełnić moje marzenie, czyli tak pomóc mojemu mężowi, że tak powiem, w spłaceniu kredytu na ten domek. Że wymyślam sobie dzisiaj, jak o tym myślę, to myślę sobie, to było kompletne szaleństwo, że wydam album o kamienicach w Szczecinie. Żeby zobaczyć, że w ogóle, czy ktokolwiek będzie zainteresowany tą tematyką, to postanowiłam założyć profil na Instagramie. Wcześniej byłam w ogóle nieaktywna w mediach społecznościowych, ale stwierdziłam, że takie są dzisiaj czasy, żeby zobaczyć właśnie, czy jest to zainteresowanie. No i tak właśnie nazwałam mój profil na Instagramie w 2018 roku w listopadzie. Kamienica w lesie, bo założyłam ten profil, żeby połączyć te moje dwa światy, kamieniczny i ten w lesie. No i rzeczywiście zebrała się bardzo życzliwa społeczność i mój mąż powiedział, masz rok, za rok ten album musi się ukazać. No i więc działałam pod presją czasu, ale bardzo dobrze działam pod presją czasu. No i rzeczywiście po roku ukazał się album w 2019 roku. Ale pomyślałam sobie jednocześnie, działam tylko jakby w internecie, że przez to, że album jest przecież szczeciński, to warto byłoby, gdybym miała takie miejsce, gdzie będę mogła spotykać się z czytelnikami, z mieszkańcami. I okazało się właśnie, że jest takie miejsce na Pocztowej 19, opuszczone. Znowu to opuszczone miejsce, bo domek w lesie też był opuszczony. I przez szybę zobaczyłam, nigdy nie byłam w ogóle wcześniej na ulicy Pocztowej. Mimo, że mieszkałam w Śródmieście, jakoś tam nigdy nie zawędrowałam w moich właśnie kamienicznych spacerach. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. To było bardzo opuszczone miejsce, ale już był potencjał, te secesyjne odrzwia, a przez szybkę zobaczyłam, że posadzka jest oryginalna, że są przedwojenne płytki, co jest rzadkością w Szczecinie, jeśli chodzi o zachowane takie miejsca użytkowe. No a to miejsce odwdzięczyło nam się natychmiast, ponieważ okazało się, że pod tynkiem są przedwojenne płytki, które żeśmy odskrobali, więc po prostu to jest miejsce, które kocham całym sercem. Otworzyliśmy się w 2020 roku 5 lipca, też data nieprzypadkowa, urodziny polskiego Szczecina, w pandemii, więc jakby od początku już musieliśmy znaleźć dla siebie jakiś sposób, żeby jak najwięcej osób nas poznało. No i zaczęliśmy wychodzić właśnie do mieszkańców na różnego rodzaju, właśnie z książkami, na różnego rodzaju festyny i jarmarki w takie miejsca nieoczywiste. Jednocześnie pomyśleliśmy, że będziemy na początku, nie wiedzieliśmy jak długo to będzie trwało, myśleliśmy, że zawsze będziemy kawiarnią z książkami, bo stwierdziliśmy, że książka, no to rzeczywiście i kawa to pięknie ze sobą pasuje. I tak to się właśnie wszystko zaczęło 5 lipca 2020 roku.
1: Mhm. No i rozwijacie się wciąż, ale powiedz, bo mnie to od razu tak zastanowiło, skąd ta miłość do kamienic?
2: Też właśnie często jestem o to pytana i muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja zawsze mieszkałam w kamienicy, bo pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i wychowałam się w Wieżowcu, mieszkałam na 6 piętrze, ale już do przedszkola chodziłam do willi takiej po niemieckiej w Gorzowie, to może stąd. Przez 8 lat mieszkałam w Hamburgu, z wykształcenia jestem nauczycielem języka niemieckiego i tam mieszkałam właśnie zawsze w kamienicach. I jakoś te kamienice mnie bardzo, bardzo urzekały właśnie już w Hamburgu. Szczecin jest trochę takim miastem, no jest miastem portowym przede wszystkim. I w Szczecinie już właśnie, bo w Szczecinie mieszkam ponad 20 lat i zawsze w kamienicy. To tak się wydarzyło, ale bardzo, bardzo się cieszę. No i ta miłość do kamienic się pogłębiała. To tak jak jest to przysłowie, im dalej w las, tym więcej drzew. Więc każdym rokiem coraz bardziej wsiąkam w to miasto, coraz bardziej kocham, coraz więcej osób poznaję, które też kochają kamienice i kochają historię tego miasta, no i poznaję historię mieszkańców, więc jakby teraz, no w ogóle, zresztą być może początkowo kamienice to były właśnie dla mnie, no, budynki piękne, ale już z historią, tak, bo to jakby ta historia ludzka zawsze

0: zawsze jest w kamienicach, no bo to są budynki, które są z historią, tak? Te wydeptane schody, wyślizgane poręcze, te kamienice, które mają już lata świetności ze sobą, więc to zawsze jest jakaś historia ludzka, która dzięki przecież mieszkańcom tam się pojawiła. Więc po tym, jak zaczęły do mnie przychodzić inne historie, choćby ten przedwojenny mieszkaniec, którego spotkałam na dziedzińcu kamienicy na świętego Wojciecha, który 8 lat temu już właściwie. I potem kolejne historie pana Michała Lewandowskiego, który do mnie przyszedł na Pocztową 19 i pokazał zdjęcia, na których widać jego rodziców i jego malutkiego, bo przyjechali w 1948 z Paryża. Byli emigrantami ekonomicznymi, którzy właśnie przyjechali po wojnie do Szczecina i ten sklep mięsny przyjęli bezpośrednio niemieckiego właściciela. Więc jakby te historie, no, z każdą historią bardziej czuć to miasto.
1: Jezu, naprawdę, jak się słyszy takie historie, to tak od razu chce się ich poznawać więcej, że tak powiem.
0: Dokładnie, i jak takie historie do mnie przychodzą, to nie sposób, jakby nie potrafi się nad nim nie pochylić. Czy na przykład ostatnio była u mnie wspaniała pani Ula, która mieszkała na Pocztowej właśnie zaraz w latach 50. i przyniosła mi zdjęcie, gdzie stoi ze swoimi koleżankami i kolegami z podwórka. Więc jakby to są takie historie, które no, są takie bardzo poruszające, a przez to, że są tak bardzo tutaj związane z nami, z ulicami, na których mieszkamy, to po prostu na to miasto inaczej patrzymy. Mhm. Więc bardzo kocham takie historie.
1: Ale teraz w sumie troszeczkę zmieniacie lokalizację, bo przenosicie się poniekąd.
0: To znaczy, no, żeby się nie przenosić i nie zmieniać lokalizacji, to znaczy, no, rozszerzamy jakby swoją działalność, a to w tym sensie, no, masz rację, tak to można powiedzieć, że będziemy też, nasza księgarnia dostanie jakby drugie miejsce, bo dostaje kółka i wędruje tak jak ja po tych ulicach Szczecina. Rzeczywiście od dosłownie kilku dni mamy, jakby już działamy właśnie naszą mobilną retro księgarenką na kółkach, tak, że to jest nasze nowe dziecko, nasz nowy pomysł, aczkolwiek to też jest przedłużenie tego, co robimy od 5 lat, czyli to zwiększanie tego zasięgu książki lokalnej poprzez jej obecność właśnie w miejscach nieoczywistych, czyli byliśmy właśnie i w Filharmonii, ale i w centrach handlowych, i na Jasnych Błoniach, ale i na przykład w Wilence, więc jakby chcemy pokazać, że z książką można dotrzeć do czytelnika w różnych miejscach, nie tylko właśnie w księgarni, żeby po prostu być bliżej niego. Takie są dzisiaj czasy i potrzeba, żeby być bliżej tego czytelnika. Więc nasza księgarnia na kółkach, no bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza na Pomorzu, a retro to w ogóle pierwsza w Polsce. Ludzie do nas machają, bo ona jest taka właśnie retro. Jeszcze do tego pomalowany w kwiatuszki przez artystę w 2008 roku, więc myślę, że będzie wzbudzał dobre emocje nadal. No i że dzięki temu jak najwięcej czytelników będzie mogło poznać książki właśnie szczecińskie.
1: Spotkać można was spontanicznie? Czy wiadomo, gdzie będziecie? Gdzieś zamieszczacie to, gdzie będziecie?
0: Tak, to będzie i tak. Czyli rzeczywiście będziemy i spontanicznie w niektórych miejscach, ale będą też miejsca, jakby, że będziemy widzieli i będziemy dawać znać z wyprzedzeniem, jesteśmy też bardzo otwarci. Jesteśmy zaproszeni i od bibliotek, i od szkół, i od różnych takich właśnie kiermaszy rodzinnych. Też chcielibyśmy jeździć do miejsc w Szczecinie, gdzie tych księgarni nie ma, gdzie nie ma takiego dostępu, ale mamy też plany na całe zachodniopomorskie województwo.
1: Czyli wyjedziecie poza granicę Szczecina.
0: Tak, takie są plany, wyjedziemy poza granicę Szczecina, a w okresie wakacyjnym to w ogóle, jak już, bo cały czas dopracowujemy tą naszą mobilną księgarenkę, to jest staruszek, tak, z 78 roku, więc ciągle tam coś ulepszamy, ale taki mamy plan, jeździć również właśnie nad morze z tą książką, w takim wakacyjnym stylu, bo też bardzo, bardzo bym chciała, żeby poprzez te wędrówki, żeby pokazać, że książka szczecińska może być świetną pamiątką dla turystów.
1: A, czyli dalej będziecie z tą szczecińską książką wyjeżdżać nawet nad morze, żeby dalej promować to, co szczecińskie.
0: Dokładnie, no Szczecin jest stolicą Pomorza Zachodniego, więc jakby to jak najbardziej wszystko tutaj się ze sobą łączy, ale dokładnie tak chcielibyśmy promować Szczecin i naszą lokalną literaturę.
1: Czy taka mobilna księgarnia to jest takie spełnione marzenie?
0: Tak, na pewno spełnione marzenie. My już mamy, kupiliśmy ją w zeszłym roku. Tak nam się na początku wydawało, że tam 2 miesiące, jeszcze może pod koniec wakacji wyruszymy, ale okazuje się, że to było dużo więcej pracy, niż nam się początkowo wydawało, ale to tak jest, jak się daje drugie życie rzeczom, i miejscom. Bardzo, bardzo ją pokochaliśmy i jest to zdecydowanie nasze marzenie i też na pewno wielka przygoda, bo sami jesteśmy ciekawi, jaki będzie odbiór, w jakich miejscach będziemy. To też, że jesteśmy jakby nieograniczeni właśnie miejscem, to jest dla nas wspaniałe, a jednocześnie chcemy poprzez właśnie te wędrówki być w różnych miejscach, zachęcać do przyjazdu do nas na pocztę oczywiście.
1: Oczywiście. To w sumie jesteście tacy wolni i bez ograniczeń.
0: Dokładnie tak.
1: To chyba też jest takim napędem do działania, prawda?
0: Tak, dokładnie. W ogóle jak sobie tak myślę właśnie o naszych działaniach, to jest, no, staramy się, wiadomo, dostosować. Przez te 5 lat też przeszliśmy pewną drogę, tak? Jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, z doświadczeniem tym 5-letnim. No, staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców, bo to dzięki nim, dzięki czytelnikom, dzięki osobom, które do nas przychodzą, moi bohaterowie absolutnie, osoby, które wybierają zakup książki właśnie w księgarni kameralnej. To jest coś absolutnie wspaniałego. Osoby, które przychodzą z historiami, no to dzięki nim możemy być i tworzyć, dlatego te zmiany, czy to rozszerzanie swoich działań, czy to wychodzenie właśnie do nich, no to jest właśnie ta odpowiedź. Chcemy odpowiadać na potrzeby, które są po prostu w mieszkańcach.
1: Ja wiem, że dopiero rozwijacie tą księgarnię mobilną, ale czy są już kolejne plany? Bo ja tak lubię wybiegać w przyszłość.
0: Tak, no to planów mamy bardzo dużo. Te jakby najbliższe plany, no to jest właśnie rozejrzenie się, czy odpowiedzenie na te oczekiwania, gdzie możemy być. I zapraszają nas szkoły, właśnie jak powiedziałam, i biblioteki, i różne festyny. Jednocześnie to bardzo taki dla mnie czas intensywny, ponieważ po 3 latach będzie właśnie w tym roku kolejna moja publikacja, napisana razem z Hanią Bezą, Subiektywny przewodnik po Szczecinie. To też jest dla mnie doskonałe takie doświadczenie i też wielka przygoda, żeby pokazać te miejsca takie, których nie ma w, powiedzmy, tradycyjnych przewodnikach, więc naprawdę planów jest bardzo dużo.
1: Czy ty to wszystko ogarniasz? W sensie dajesz radę z tym wszystkim?
0: To znaczy na pewno, ponieważ jest o wiele więcej propozycji czy pomysłów niż mam czasu i możliwości, więc bardzo staram się w tym roku, akurat niedawno skończyłam ostatnie urodziny z 4 z przodu i na pewno jest we mnie taka myśl, żeby ustawić sobie priorytet, czyli rzeczywiście to, co jest dla mnie najważniejsze i no dlatego, żeby to ogarniać, tak jak powiedziałaś, więc myślę, że to nie jest aż takie trudne. Jak się wsłucham w siebie, to ważne, żeby robić to, co jest w zgodzie ze sobą. Dla mnie najważniejsze właśnie jest ta miłość do Szczecina, fotografie, historie i książki, więc chciałabym się na tym bardzo skupić, chociaż to i tak już jest jakby dużo, prawda? Ale myślę, że ta kolejna publikacja to jest bardzo ważna rzecz i to, żeby z księgarnią mobilną dotrzeć do czytelników i zachęcić ich do przyjścia do nas na pocztową. Żeby poznać lepiej historię mieszkańców, a nawet nie o tyle lepiej poznać, co jej przekazać, bo ja interesuję się fotografią. Fotografuję prawie od zawsze. A te historie, które do mnie przychodzą, to jest coś nowego, w sensie, że chciałabym jak najlepiej je przekazać mieszkańcom. No i dlatego właśnie spełniłam kolejne swoje marzenie i jestem właśnie w Polskiej Szkole Reportażu w Warszawie. Jeżdżę tam co miesiąc i ta szkoła też mi daje takie możliwości, otwiera mnie na nowe możliwości, jak opisać historię, tak? Tutaj jestem w Polskiej Szkole Reportażu, więc są historie, które są prawdziwe, a ja właśnie prawdziwe historie lubię najbardziej, więc też złożenie tego wszystkiego z tych historii, właśnie ze zdjęciami kamienicznymi, no to jest dla mnie też takie wielkie wyzwanie, ale też wielka radość.
1: Szepoba dla ciebie, bo z tego co wiem, to wcale nie tak łatwo się dostać do tej szkoły.
0: Jestem przeszczęśliwa, że mogę tam być w środku tego wszystkiego, uczyć się od najlepszych reportażystów w Polsce. Także miejsce jest absolutnie magiczne, gdzie są tam wszyscy wspaniali, naprawdę serdeczni reportażyści w Polsce. To jest no, absolutnie moje spełnienie marzeń i bardzo bym chciała nauczyć się jak najwięcej o tym, jak napisać dobry reportaż, ale też dużo uczy się o sobie.
1: Czyli czekamy na nowości.
0: Tak, postaram się, żeby, no może nie tyle, żeby to było jak najszybciej, ale żeby to było jak najlepsze dla miasta i jego mieszkańców.
1: Z pewnością takie będą. Jak powiedziałaś o swoich właśnie zainteresowaniach, to od razu tak pomyślałam, czy jesteś dobrze zorganizowaną osobą?
0: Bardzo nad tym pracuję. Pracuję nad tym zdecydowanie, żeby być jak najlepiej zorganizowaną, chociaż oczywiście bardzo wiele rzeczy robię niestety na ostatnią chwilę. No to ma swoje, wiadomo, plusy i minusy, bo wtedy bardzo mocno się mobilizuję, żeby coś się udało, ale też myślę, że gdybym wszystko miała tak planować, jest we mnie rzeczywiście duża też odwaga do robienia rzeczy spontanicznie, czy jeśli mam jakiś pomysł i uważam, że to jest warto coś zrobić i idę za głosem serca, to czasami rzeczywiście robię to.
1: Ja czuję, że przed tobą jeszcze masa takich różnych, rozmaitych pomysłów.
0: Dziękuję, mam taką nadzieję.
1: No i życzę w tym wszystkim powodzenia.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
2: SK Szczecin.
3: A na koniec warto powiedzieć o tenisie, więc zapraszam na mój materiał. Cześć, witajcie, czas na kolejną rozmowę w naszym magazynie, a moim gościem jest Andrzej Czyż, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
3: Dziś przede wszystkim skupiamy się na grze w tenisa, na młodzieży oraz na klubie SKT i zaczniemy właśnie od końca. Czyli jakby od waszego początku. Jak powstał Szczeciński Klub Tenisowy? Zacznijmy od historii.
4: Szczeciński Klub Tenisowy powstał bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ 47 rok to jest data założenia klubu. Nie pamiętam, jak to powstało oczywiście, ale no z historii, to jest z opowiadań naszych przyjaciół, tutaj też członków zarządu.
3: Czyli SKT, przepraszam, że przeszkodzę, trwa dłużej o rok niż Pogoń Szczecin.
4: Tak, w tym jesteśmy o rok lepsi. Tak, no mieliśmy 75-lecie, to już w sumie 3 lata temu. Mm-hmm. Powolutku się już szykujemy do...
3: Senior, SKT senior, można
4: tak
3: powiedzieć.
4: Tak, już na emeryturze, ale mimo wszystko jesteśmy aktywni. Tak, jesteśmy aktywni i tutaj nie patrzymy sobie w PESEL, tylko cały czas idziemy do przodu. No powstało oczywiście dzięki sympatykom tenisa, którzy tutaj świeżo po wojnie wskrzesili ten sport w Szczecinie i założyli to stowarzyszenie. Wiadomo, że kiedyś tenis to był takim sportem bardzo elitarnym.
3: Niszowym takim.
4: Tak, niszowym dla osób wybranych. No teraz to się na szczęście wszystko zmieniło. No ale oczywiście tutaj takie nazwiska, nawet jak Bogdan Tomaszewski, który
3: podobne
4: bardzo...
3: Podobne nawet do mojego, więc pamiętam na pewno.
4: Tak, tutaj mamy taką bardzo piękną tabliczkę przy korcie centralnym, który właśnie opisuje, jak ten kort został odnaleziony. Także też gorąco zapraszam, żeby nas odwiedzić, zobaczyć to piękne miejsce. No i cieszymy się, że właśnie i ci młodsi tenisiści, no i też również seniorzy, którzy nawet bardziej pamiętają te pierwsze tenisowe kroki w Szczecinie, cały czas nas odwiedzają i cieszą się tą grą.
3: Największe sukcesy, zanim pan objął funkcję prezesury w SKT?
4: No sukcesów mieliśmy bardzo dużo. No świadczy o tym te uginające się półki od pucharów. Także te z lat 50., 60., aż po te takie świeże trofea. No na pewno ogromnym sukcesem jest dla nas fakt, że przez ponad 30 lat odbywa się u nas ten turniej Investing Szczecin Open. No, największy turniej w całej Polsce, z największą tradycją i on tutaj gromadzi tysiące kibiców, mieszkańców Szczecina, no i nie tylko, tak, bo oczywiście tutaj osoby z całej Polski odwiedzają nasze piękne korty. Co jest jeszcze sukcesem? No sukcesem są te grupy dzieci, młodzieży, które cały czas ćwiczą, rywalizują, zdobywają też trofea, cieszą się tym sportem. No nie możemy też zapomnieć o naszym szczecińskim ambasadorze Marcinie Matkowskim, który wychował się na tych kortach, święcił triumfy, wielokrotny olimpijczyk, reprezentant Pucharu Davisa. Cały czas tutaj, jak tylko dysponuje czasem, odwiedza nasz obiekt i służy dobrą radą właśnie dla tych najmłodszych, także sukcesów jest cała masa i myślę, że trochę by nam zabrakło czasu na antenie, żeby o wszystkim opowiadać.
3: Jeżeli pan już, jak już pan przejął szczeciński klub tenisowy, to jakie były pana pierwsze zadania, jakie były pana pierwsze kroki i czy było zwątpienie, czy jednak już był pan nastawiony na fight i trzeba tutaj trochę pozmieniać, żeby było jeszcze lepiej?
4: No zawsze jest takie nastawienie bardzo pozytywne, jest dużo energii. No było kilka rzeczy, które trzeba było na pewno uporządkować, no ale największym tutaj takim priorytetem było zgromadzenie jak największej liczby osób, które będą przychodziły na obiekt, tutaj począwszy od tych najmłodszych, no a skończywszy też na utrzymaniu tych amatorów, dla których ten tenis to zawsze kojarzy się ze sposobem na spędzenia wolnego czasu. Także to był na pewno priorytet. Później udało się, dzięki oczywiście wsparciu miasta Szczecin i Polskiego Związku Tenisowego, wzbogacić ten nasz obiekt o piękną, nowoczesną halę Kiapol Motor Arena. No i dzięki temu też ten tenis reaktywował się w sezonie zimowym. Tak? Ten sezon zimowy trwa...
3: Czyli nie ma tego przestoju, tak?
4: Dokładnie. Ten sezon zimowy w Polsce trwa praktycznie 7 miesięcy. Jeżeli tak policzymy, to 7 miesięcy jesteśmy w hali, 5 miesięcy jesteśmy na zewnątrz. Także dzięki temu, że jest hala, są wydarzenia przez cały rok organizowane u nas. No jest zupełnie inna gra niż była wcześniej.
3: Mhm. Jakie teraz pan i pana pracownicy mają takie flagowe projekty, które od razu myślisz SKT, myślisz projekt taki, myślisz SKT, myślisz takie wydarzenia. Jakby pan mógł trochę o tych takich najważniejszych według pana powiedzieć i na czym one polegają? Kto gra, kto może zagrać?
4: Szczerze, dla nas najważniejsze jest, żeby każda grupa społeczna z naszego miasta miała coś dla siebie na tym obiekcie. Dlatego to było naszym celem, żeby zapewnić taką tenisową rozrywkę zarówno dla tych najmłodszych, czyli ten projekt nasz flagowy, Kiapol Motor Kids Cup, który już wiele, wiele lat odbywa się no właśnie w hali Kiapol Motor Arena i tutaj z roku na rok są coraz większe rzesze dzieci i ze Szczecina, z województwa, z całej Polski. Także ten projekt na pewno kojarzy się tutaj z naszym miejscem i będziemy go kontynuować, jak tylko będziemy mieli moc i energię. Także no, kolejnym etapem są na pewno dzieci, które wychodzą z tego wieku, czyli są powyżej 10 roku. Tak, tego takiego 10 roku życia magicznego, wchodzą na ten etap, nazwijmy to już takiego poważnego grania. No i tutaj turnieje wojewódzkie, turnieje ogólnopolskie. Mieliśmy też, no i mamy nadal tą wojewódzką amatorską ligę tenisową, czyli to jest projekt przeznaczony dla dzieci, które no może niekoniecznie chcą być zawodnikami, ale też chcą rywalizować i to jest też dla nich bardzo ciekawy projekt, ciekawe wydarzenie, ponieważ no, grają mecze między sobą, między rówieśnikami z różnych ośrodków tenisowych naszego województwa. Natomiast kolejnym oczywiście bardzo ważnym naszym ogniwem to są też amatorzy i tutaj też wojewódzka liga amatorska, tak, czyli te mecze w różnych kategoriach wiekowych, na różnych poziomach. Współpraca też z Szczecińską Ligą Tenisa, czyli to jest taka bardzo duża organizacja, która gromadzi setki amatorów z naszego miasta. Także też tutaj serdecznie gościmy te wszystkie mecze, turnieje rozpoczęcia sezonu, turnieje zakończenia sezonu odbywają się na naszym obiekcie i jesteśmy tutaj dumni, że setki właśnie tych graczy no regularnie odwiedzają nasze korty i tutaj właśnie czerpią radość i przyjemność. No na pewno kolejna grupa, osoby niepełnosprawne, rakiety marzeń, rakiety równości, to są te projekty, które są kojarzone z naszym miejscem i gromadzą coraz szerszą rzeszę zawodników, którzy przychodzą na regularne zajęcia, organizujemy wydarzenia, turnieje.
3: I tu stawiamy oczywiście kropkę. Przypomnę, że o wydarzeniach, które organizuje Szczeciński Klub Tenisowy, przeczytacie na ich stronie internetowej oraz na ich Facebooku. Tyle ode mnie. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszewicz.
2: SK Szczecin.
5: A teraz czas na SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
6: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
5: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
7: Jedna 25 km, druga 40 km.
5: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
8: Jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
15: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
16: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
14: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
6: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
8: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nieobowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: Szczecin na czasie.
12: Po raz pierwszy dzisiaj witam serdecznie Michał Zaręba i oczywiście zachęcam do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Ja wiem, że nie każdemu pogoda może odpowiadać, no ale być może uda mi się was namówić chociażby na spacer. Jasne Błonia i Bulwary Szczecińskie dzisiaj na was czekają, a idąc krok dalej, możecie oczywiście pobiegać. W Lesie Arkońskim do waszej dyspozycji jest także przez cały rok szczeciński rower miejski. Nie zapominajcie również o pump tracku na Twardowskiego oraz o siłowniach pod chmurką. Cześć!
13: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
14: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
13: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
15: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
13: Informował reporterski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
16: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
17: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
16: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie? W tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
1: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej. Za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś. A gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów Autoeksport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
2: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Macnone w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
13: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor GZ, Szczecin, ulica Ustowo 57 i na gz.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
2: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza Szczecińska Energetyka Cieplna.
3: I po reklamie.
14: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej teraz reporterka Eski Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
15: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
14: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostwa Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
0: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
3: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
4: Duda, Duda Day. Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: domu.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
5: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
6: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
4: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
14: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
17: I po reklamie.
18: Szczecin na czasie.
19: Miłośnicy cięcia i rąbania drewna powinni dzisiaj kierować się do Baszkowic koło Stargardu. Dlaczego? Już podpowiadam. Michał Zaręba. Niskie ukłony. Dzisiaj startują 23. Mistrzostwa Polski Steel Timber Sports, a jutro też wyjątkowe wydarzenie. Reprezentanci krajów europejskich zmierzą się w Mistrzostwach Europy w dynamicznym formacie trofi. Więcej na ten temat przeczytacie już teraz na naszej stronie internetowej sk.pl. Polecamy. Cześć.
20: Dochodzi 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie a Ołany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. Na zatrzymaniu mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
0: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radio SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama.
3: Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
4: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre.

0: Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Szczecin, ulica Gdańska 10E.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
7: I po reklamie.

0: Ten Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia?
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A czyli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort & Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
10: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
11: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
10: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
11: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
10: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
12: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
13: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.
18: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
19: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
18: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsku musiał czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
20: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi, trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
21: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
22: Mąż jedzie, oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
18: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
23: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
24: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
23: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
24: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu.
23: Łukasz Zduńczyk, cześć.
25: Na czasie, Radio SK.
23: ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
24: No dobra, z mleczkiem.
23: Z mleczkiem, proszę. No, dobra, tak, dobra.
24: To idę.
23: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy. Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem m.in. poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc to...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: nowych Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Murphy.
1: Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
2: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
1: A to prosisz, masz.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
1: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay. Bardzo czyli, odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak

0: Zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Honda to niezawodność, precyzja i silniki dopracowane z japońską dbałością o każdy detal. Pracujesz w zawodzie zaufania publicznego? Jesteś lekarzem, nauczycielem, inżynierem lub przedstawicielem służb mundurowych? Salon Honda GZ ma dla Ciebie aż 5% dodatkowego rabatu. Zyskujesz podwójnie, bo rabat łączy się z aktualnymi promocjami oraz wyprzedażą rocznika. Sprawdź szczegóły i wybierz swoją nową Hondę. Salon Honda GZ, Szczecin, ulica Ustowo 57.
9: I po reklamie.

0: w teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny. Wstępny dojazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
13: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
15: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
16: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
14: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
19: I po reklamie.
20: Szczecin na czasie.
21: Światowy tenis powraca do Szczecina. Kłaniam się nisko, Michał Zaręba. Tak naprawdę od jutra startują kwalifikacje w ramach 33. edycji Invest in Szczecin Open. To wydarzenie oczywiście odbywa się jak co roku na kortach ziemnych przelei Wojska Polskiego, a Invest in Szczecin Open to prestiżowy turniej ATP, który od lat przyciąga znakomitych zawodników. Sportowe emocje na najwyższym poziomie gwarantowane. Oprócz tego także wydarzenia towarzyszące ze specjalną strefą Radia SK. Będziemy na miejscu.
22: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy z Kaniu Marcin Procki. Zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
23: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
22: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
24: To samo będzie co z Portugalią.
25: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10. Albo do 9.
22: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
21: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział.
0: Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego z Alia.

0: Podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam. Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga! Numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami.
13: Suempol.

0: Dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: I po reklamie.

Gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół, Polska, podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
17: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
16: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Amata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. ESK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESK. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15, oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz, do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr, tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zrób się głośniej, Paweł Bogej, witam, no i zapraszam. I cyk już 2 do 1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w Esce i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła, zbiórka, cukru, brak, Duda, Duda Day. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Mamy dobre informacje. Polska-Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, o, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej. Okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
7: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
8: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
6: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
11: Dwa nowe elektryczne modele. Jedna wielka premiera. Już 19 września w salonie Leap Motor Gazette w Szczecinie poznaj sportowego B05 oraz miejskiego crossovera B03X. Ceny już od 94 900 zł. Odwiedź nas podczas premiery. Czekają na ciebie prezentacje modeli, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci i upominki. Leap Motor Gazette, Szczecin, ulica Ustowo 57.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: I po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dzień dobry. I co, Changan już kupione?
14: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50/50 albo 3x33%.
13: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
14: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
13: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
15: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50/50 lub 3x33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
16: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
17: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
18: Poleca Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
25: Szczecin na czasie.
26: Raz jeszcze dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaremba. Tym razem mam propozycję dla miłośników hip-hopu. Już 27 września w amfiteatrze w Stargardzie, a więc pół godziny drogi od Szczecina, wystąpi dla Was Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo. Artyści odwiedzą region w ramach G3-3 Tour. Jako patron medialny koncertu mamy dla Was bilety. Jeśli macie ochotę, piszcie na szczecinmapa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, jaką nazwę nosi najnowszy singiel grupy. Cześć!
27: Muzyką się żyje.
28: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata czy Ty Masz? To hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w weskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
0: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
28: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony?
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w ST, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w ST.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: USK 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zawożę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. No jak znam Sanach, to na pewno.
1: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: i po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
0: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowy gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z Eski z hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: kojarzycie. David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Alifka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota, no czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po 18.

0: to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu. Do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18. 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, wszystkiego dobrego i pozostałych. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Bass Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Nie wiem, ja w ogóle, ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko Skamo. Widziałem na SK-owym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Jesteś ten? Coś tam, coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. No, a ja się kłaniam, Paweł Bogaj. Hej!

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
19: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
20: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
18: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
21: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Szczecin na czasie.
24: Michał Zaręba, witajcie. Prawdziwym sympatykom Pogoni Szczecin chyba nie muszę przypominać, że już jutro portowcy mierzyć się będą na własnym boisku z wieczystą Kraków. To spotkanie punktualnie o godzinie 14.45. Oczywiście mocno trzymamy kciuki za granatową bordowych. A wy jeszcze dzisiaj możecie odwiedzić szczecińskie multipleksy. Kilka fajnych premier do zobaczenia na srebrnym ekranie, a wśród nich m.in. Niebo nad Normandią. Polecamy. Trzymajcie się, cześć.
0: muzyką się żyje.
1: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin Van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin Van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oskar Cyms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
3: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
1: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
13: Impreska.
1: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto, przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty, ale w takim dobrym sensie, przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. U Gabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor Gazet, Szczecin, ulica Ustowo 57 i na gazet.pl.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: I po reklamie.
20: SK.

Radio. Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin w 117 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka. A jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę. Yeah.

0: Tablo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza Szczecińska Energetyka Cieplna.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Ską, że ten rok był dla niej przełomowy.
24: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę. Więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
23: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na SK.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
23: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Imprezka.
23: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dust i Harris. I ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy. Nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w ZOO w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie. Ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak! Żadnych jeńców! Słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
14: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
15: Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
20: I po reklamie.

Fastboy Music Sound Sewestę, ale Westę też mamy pierwsze razy. To znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sointy i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sointy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
8: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.
14: Szczecin na czasie.
15: Witam serdecznie, Michał Zaręba. Przypominam, że de facto od jutra startuje 33. edycja Invest in Szczecin Open. To za sprawą kwalifikacji, no ale już od poniedziałku przez cały tydzień dużo będzie się działo, jeśli chodzi o tego szczecińskiego challengera. My jako patron medialny turnieju mamy oczywiście kilka wejściówek do rozdania, jeśli macie ochotę. Bardzo proszę, piszcie szczecinmapaska.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto wygrał poprzednią, ubiegłoroczną edycję. Cześć!
16: Muzyką się żyje.
17: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
18: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz,
13: patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
17: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
14: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
17: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan PZ i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.

0: muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w Esce jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

0: to Margaret i Prima Ballerina, 25 minut po 20 w Estę w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie sana. Będzie Temper City, będzie Bibi Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
4: I po reklamie.

Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest Eska, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. No tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będą, będzie. Będzie, ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Szczecin na czasie.
1: Na dobranoc, raz jeszcze kłaniam się nisko. Michał Zaremba. Przed nami jutro decydujące starcie w ramach European Trophy. Oczywiście chodzi o wydarzenie Steel Timber Sports, a całość odbywa się w Baszkowicach koło Stargardu. No, europejska stolica sportowego cięcia i rąbania drewna właśnie jutro będzie w tym miejscu. A więcej na ten temat już teraz przeczytacie na skm.pl. Bardzo serdecznie tam zapraszamy. Tymczasem tyle ode mnie. Cześć!
2: Muzyką się żyje.
3: Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Maple, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Maple i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się z Ring Maple. Z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli, a w rozmowie ze Ską zdradziła, co wtedy czuła.
4: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby

0: scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem. A następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie podgłosił moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
2: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej. Pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto. Impreska. Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, the first time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i Poza Tobą Nic, 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u Was dzisiaj, co robicie właśnie teraz i dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Trzybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam Małgorzatę.
0: Gosia, czyli u Ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do Ciebie.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku między innymi kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westa, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix zawsze w piątki i zawsze w nocy. W nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami
1: Alan Walker.